0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Jak spacer po Warszawie, to gdzie? To jest główne pytanie, które nam będzie towarzyszyć w tym odcinku Miasta o świcie. Po warszawsku przewodnik spacerowy po stolicy. Do rozmowy o tej książce wracam z jej współautorami Łukaszem Ostoją-Kasprzyckim i Przemysławem Ciunowiczem. Moja koleżanka z redakcji, Magdalena Bauer, z którą współprowadzę Miasto o świcie na zmianę, jest z Pragi i powiedziała mi: Kasia, dobrze, że ty będziesz robiła tą rozmowę, bo my byśmy nie wyszli z Pragi, gdybyśmy my zaczęli rozmawiać. I też skojarzyła ciebie, Łukasz, i w ogóle po warszawsku też właśnie raczej z tą częścią Warszawy. Więc my też chodźmy tam chociaż na chwilę. Pewnie Magda by tam została na całe pół godziny, a my zostańmy chociaż na 5 minut. Gdzie nas zabieracie na Pragę i czy faktycznie to też dla ciebie, dla was obu, może jest jakaś istotna część tego miasta?
2: Ja Pragę kocham, uwielbiam całym sercem, dlatego że tam jest zatrzymana Warszawa z lat ubiegłych. Tam są naprawdę wspaniali ludzie i uwielbiam robić wycieczki po tamtejszych bramach. Coraz częściej je robię, ale o tym może co opisaliśmy, co napisaliśmy, to Przemek, ty powiedz, bo ty też tam przecież ze mną często spacerujesz, albo i nie ze mną.
3: Dla mnie Praga też jest bardzo ważna, bo ja ogólnie pochodzę z Rembertowa, więc bliżej nawet niż Łukasz. Mhm. I na tej Pradze dużo bywałem gdzieś tam w dzieciństwie. Pracuję też na Pradze, także oprócz wycieczek, także na tej Pradze bywam i bywa także na słynnej Brzeskiej czy na Różycu bywam nawet 2-3 razy w tygodniu sobie czasami po prostu spacerkiem. Mamy takie trochę klasyki właśnie, czyli Bazar Różyckiego, mamy te miejsca typu Koneser, mamy miejsca takie jak Katedra Praska. Staraliśmy się trochę tą Pragę pokazać taką klasyczną, wspomnieć o miejscach takich jak na przykład Świątynia Loretańska, która jest najstarszą świątynią w ogóle na Pradze. Ja czuję pewien niedosyt z pisania o Pradze, bo można ją napisać na kilka sposobów. Zresztą mamy 2 spacery po Pradze tak naprawdę. I to w ogóle, to jest bardzo trudne pytanie, bo dla wielu osób Praga jest różnie rozumiana, bo dla mnie na przykład Grochów i Kamionek, który mamy w spacerowniku, nie jest Pragą, tylko jest Grochowem i Kamionkiem, dlatego tak nazwałem.
1: To zaraz moglibyśmy tu się zacząć kłócić, gdybym ja miała bardziej inne ugruntowanie.
3: Ja jestem totalnie antypraga południe, chociaż mam masę znajomych, chodziłem tam do liceum, ale po prostu nie uznaję tej nazwy, jestem w stanie się zgodzić, że jest to na potrzeby administracyjne, żeby nie było tylu dzielnic, no bo to też jest przerost administracji, no ale Praga to Praga północ dzisiejsza tak naprawdę.
1: Zatrzymałam się na chwilę też przy tym Kamionku, dlatego że akurat tu padła taka ciekawostka, o której sama nie wiedziałam i jakoś mnie to tak zatrzymało, że to właśnie w tej części Warszawy znajduje się najstarszy cmentarz w Polsce, najstarszy przykościelny cmentarz. Nigdy tam nie dotarłam. Mówię wam, drodzy słuchacze.
3: Teraz masz powód.
1: Tak, teraz mam powód, żeby tam pójść. Ale też czytaliście książkę Kamionek Marcina Wichy i Agnieszki Rajs?
2: Oj nie.
3: Ja nie czytałem, ale znam ją. Niestety moja lista książek do przeczytania jest tak gigantyczna, że tylko się zwiększa.
1: To ja wam strasznie
3: Ale przeczytam chętnie.
1: Zdroszczę wam. Naprawdę jest...
2: No to wpisujemy na listę.
1: Jest świetnie napisana. No to ty, drodzy słuchacze, mam nadzieję, że wy już po warszawsku przewodnik spacerowy po stolicy wpisaliście na listę. Kamionek dopisujcie. Tę książkę wydało Muzeum Warszawy. No i właśnie, Muzeum Pragi, oddział Muzeum Warszawy też znajduje się gdzieś tam na tym
3: szlaku. Na Targowej.
2: Tak, a nasza książka też w Muzeum Warszawy.
1: Pozdrawiamy w
3: tak
1: takim
3: jest.
1: Razie
3: Pozdrawiamy muzeum. Panią dyrektor Katarzynę Wagner, która jest szefową studiów warszawianistycznych, na którą uczęszczam.
1: A jeśli już wspomniałeś o studiach warszawianistycznych i możemy się przy nich na chwilę zatrzymać, czy tam idą ludzie z pasji?
3: Zdecydowanie. Mamy na roku bodaj 28 osób. Ja się na te studia wybierałem od pewnie 3 lat gdzieś i co roku przekładałem na zasadzie: o Jezu, to jest w weekend i tych weekendów trzeba będzie znowu siedzieć. A już jak poszedłem, to już za miesiąc one się kończą i już jest mi szkoda tego, że się po prostu z ludźmi rozejdziemy i najchętniej bym tam studiował kolejne 5 lat i po prostu tam siedział. Bardzo dobrze się czuję na Wydziale Historii na UW. Są świetni wykładowcy, świetni moi koledzy i koleżanki pasjonaci. Myślę, że gdzieś tak z 30% jest w terenie, a 70% jest stacjonarnie, także mamy wykłady, ćwiczenia z prezentacjami jak na klasycznych studiach. Oczywiście jest to trochę bardziej takie lightowe, bym powiedział, ale mamy też prace zaliczeniowe. No i chodzimy w teren, dyskutujemy, patrzymy, jak się Warszawa zmieniała. Przede wszystkim ludzie tworzą te studia. Kilka osób to przewodnicy, a reszta to pasjonaci, którzy nigdy nie byli przewodnikami, nigdy z Warszawą. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie mieli nic wspólnego, ale tak w sensie zawodowym są ludzie w różnym wieku, od studentów, takich studentów, czyli 20-25 lat, po emerytów, którzy po prostu przychodzą, żeby fajnie spędzić czas i tą Warszawę się dalej zagłębić.
1: Studia warszawianistyczne dla pasjonatów Warszawy, przewodnik po warszawsku, to już padło w naszej rozmowie i dla warszawiaków, i dla turystów, i dla miejscowych, i dla przyjezdnych. Do książki Po warszawsku, przewodnik spacerowy po stolicy. Jeszcze na chwilę wrócimy na antenie, czyli Z.
0: Czyli Z. Nastaw się na chilla.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Shofar.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
0: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Utilizate. Pogoda.
1: Pogoda. 13 stopni w tej chwili w Warszawie, a odczuwalna temperatura wynosi 10 stopni. Tyle w ciągu dnia i do tego przelotne opady. 13 także w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie. Tam dodatkowo, poza tym, że będzie padał deszcz, porządnie zagrzmi, czyli burza. Pogodnie we Wrocławiu 14 stopni, 15 w Poznaniu i w Bydgoszczy 12 w Olsztynie.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 7 na zegarze, dzień dobry, 12 dzień maja, wtorek, imieniny Dominika, Pankracego i Teodory. Dzisiaj dzień pielęgniarek i pielęgniarzy. Aby być sobą, trzeba być kimś, to znaczy wiedzieć, kim się jest. Słowa mistrza Wiesława Myśliwskiego to zdanie na dzisiaj. Dzień dobry, Magda Kasperowicz, zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 16 minut po godzinie 7 słuchacie Chini Z. Najważniejsze światowe święto artystycznego kina rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do 23 maja. Festiwal w Cannes jak co roku przyciąga tłumy entuzjastów srebrnego ekranu i fanów pragnących spotkać swoich idoli. Niektórzy przykuwają się do barierek i przez 12 magicznych wieczorów są gotowi na wielkie wyzwania. Jury konkursu głównego obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera. Mowa o Bak Chan-wooku. O nagrodę powalczą 22 filmy, a wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli Z7.21 na zegarze, a ja tak sobie pomyślałam, że nie opowiedziałam wam, że przez weekend jeździłam na krosach i byłam na prawdziwym szkoleniu krosowym. Człowiek się starzeje, ale mimo wszystko próbuje się wyrabiać przy atawistycznym bąbelku, który ma głęboką potrzebę eksploracji przestrzeni i prędkości za pomocą dwóch kół. No ale to nie jest takie proste, że ogarniamy jakieś sprzęty i dajemy bąbelkowi jeździć po polach. Umówiłam się na jedno. Profesjonalne szkolenie, choćby ze mną, co jest dużym wyzwaniem, żeby tak na matkę patrzeć, jak próbuje wsiąść i czy się przewróci, czy nie, czy w ogóle dojedzie i czy pierwsze wzgórze jej nie pokona. No i zrobiliśmy to. Była to niesamowita przygoda i każdemu bardzo polecam, bo skoro już ten bąbelek chce robić szalone rzeczy, to niech one będą porządnie zrobione i pod kontrolą mimo wszystko.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Trochę nas ta wiosna rozpuściła, po czym znowu pokazała swoją niewątpliwie drażliwą i zmienną naturę. W związku z tym ramen spokojnie może wjechać nawet na śniadanie, jak mówi moja przyjaciółka Natalia Przybysz.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 7.38 według danych z roku 2017 na japońskiej wyspie Okinawa na 100 tysięcy mieszkańców przypadało 68 stulatków. W Polsce 11. Co jeść i jak żyć, by poprawić te statystyki? 10 warzyw i owoców dziennie, 9-17 małych porcji. Jedz 7 do 13 małych porcji dań wielozbożowych, najróżniejsze rodzaje kasz. Jedz 2-4 porcje potraw z wysoką zawartością wapnia. To są zielone warzywa, przypominam, liściaste oczywiście, soja, wodorosty, minimalnie nabiał. Szukajcie jedzenia z dużą zawartością flawonoidów, 2-4 porcje dziennie. Produkty sojowe, fasola, czarna i zielona herbata, czy jabłka. Dwa razy dziennie produkty bogate w kwasy omega, łosoś, tuńczyk albo makrele. Pijcie dużo wody i herbaty. Jeden z wierszy chińskich mówi: po szóstej szklance herbaty słyszę dzwony nieśmiertelności. Nie pijcie alkoholu. Rozważcie suplementację witaminy C i E. Aleksandra Ryszelska w doskonałym artykule praktycznym Co jeść, by długo żyć? Porady z Okinawy. Dobra strawa. Pisze w przekroju online i warto czytać, żeby żyć długo i zdrowo.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: I guess for now you've got the last laugh.

Słuchacie, czyli Z7:48 na zegarze. No widzę, że duże wrażenie na wszystkich zrobiła opowieść o tym, co jeść, by długo żyć. Porady z Okinawy. To polecam do czytania Aleksandrę Reszta.

0: ranem my często raczej high niż low. W związku z tym trzymam za was kciuki, żeby sobie skutecznie samo obniżać ten kortyzol. Szczególnie przy porankach z bąbelkami.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwu

0: natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
2: Zimno jest, więc niech nikomu nie przyjdzie do głowy pomysł, który przyszedł mnie do głowy o 6.40, żeby jednak w klapeczkach sobie przejść. 14 stopni max dzisiaj w Warszawie, 13 w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie, 12 w Olsztynie, 14 w Gdańsku, w Poznaniu i we Wrocławiu. Najcieplej dzisiaj w Lublinie, 17 stopni, ale wszędzie, prawie wszędzie chmury i deszcze poza Wrocławiem.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
3: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, 8 na zegarze, 12 dzień maja, wtorek, imieniny Dominika, Pankracego i Teodory. Wszystkiego najlepszego dzisiaj. Dzień pielęgniarek i pielęgniarzy, a zdanie na dziś mistrz Wiesław Myśliwski popełnił: aby być sobą, trzeba być kimś, to znaczy wiedzieć, kim się jest. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 7 minut po godzinie 8, słuchacie, czyli Z, koleżanka zadaje mi wczoraj pytanie, jak to jest, że ja potrafię jednego dnia powiedzieć, nie chcę tego, to mi nie pasuje, do widzenia. No ja myślę, że to jest wynikowa wielu rzeczy, charakteru, temperamentu, ale chcę wam powiedzieć jedno, że jak jesteście w miejscu, które jest dla was niewygodne w jakikolwiek sposób, nie chcę zabrzmieć jak Kołcini, proszę się ze mnie nie śmiać i nie wysyłać SMS-ów, poranna Kołcini wstała i przyszła do radia. Chcę wam powiedzieć tylko tyle, że życie jest za krótkie i to powtarza moja babcia od zawsze, żeby się bawić w jakieś takie durne zupełnie relacje czy układy. Ja was nie namawiam o 8 do rzucania pracy na przykład, ale zastanówcie się, czy po latach będziecie żałować tego, że byliście w miejscu, które nie jest fajne. Czy może będziecie z siebie dumni i dumne, że mieliście w sobie odwagę, żeby coś zmienić?
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Można się też tak ułożyć, że idzie się rano do radia, kocha się to, co się lubi, potem się idzie do telewizora, też się kocha i fajnych ludzi ma się obok. Ale to jest kwestia podejmowania decyzji i wypracowania różnych rzeczy. I naprawdę da się.

0: Słuchacie, czyli za dzisiaj dzień pielęgniarek i pielęgniarzy i wszystkim tym, którzy podejmują taką decyzję w swoim życiu, że chcą pomagać innym i gdzieś mają ten altruizm tak głęboko zbudowany, że postanawiają iść tą drogą. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Spotkałam w swoim życiu same miłe pielęgniarki i samych miłych pielęgniarzy, co czyni mnie osobą wyjątkowo szczęśliwą, bo różne są historie w życiu. Natomiast z okazji tego święta chcę powiedzieć, że jeśli ktoś nas po drodze słucha, kto się codziennie zajmuje pomaganiem innym w tym wymiarze, to bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: W związku z tym, że słowa same ze wzruszenia grzęzną w gardle, pozdrawiam wszystkie moje kochane ciotki i dedykacja specjalnie dla was, muzyczna. Ciotki pielęgniarki, oczywiście.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Czyli Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Dymszewski.
2: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba!
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Wasyl machnął. Zmiana pory roku, zmiana życia. Dupiaste cebule ubrane w 15 spódnic nabrzmiewały sokiem, a z ich łodyg wyrastały bujne ogrody łodyg i jak włochata gąsienica wypełzał z pożółkłego ząbka czosnku nieśmiały, bladozielony kiełek. Wysadzone na grządki, podtrzymywane przez niewidzialne moce, spinały się na palce przez noc o kilka niewidzialnych dla oka milimetrów. Porastały kartofle, ziele ruty cerowało podarte przez zimę sukno obory. Pojawiły się trzmiele, basiści ze swoimi trąbkami, uderzyły sukinsyny tam, gdzie źle leży. Flety i klarnety i saksofony z orkiestrowego kanału, bo co to za muzyka z ich buczenia? Przez otwory fletów wyrosły pesz i łopiany. Przez gryf klarnetu kiełki tytoniu i przez pień saksofonu cebulowe ogrody i czosnkowe gaje. Tak zaczynała się wiosna. Teraz jest jesień. Teraz cebula z supermarketu, czosnek w sztucznej siatce jak więzień. Ja z kilkoma parami okularów, książkami, przeziębieniem i kaszlem. Siedzę na październikowej werandzie. Słucham nadjeżdżającego auta. Może to starsza córka w odwiedziny. Stuka metalowa skrzynka. Pewnie już się pojawił listonosz. Gęgają z daleka gęsi. Przekrzykują huk samolotów. Słuchuje się, a gdzieś... Gdzie? Te wesołe trzmiele. Nie ma. Czyżbyś nie wiedział, że szykują się do zimowania? Wiem. Gdybym miał taką muzyczną pamięć jak Part, nosiłbym tę muzykę za pazuchą jak rzekę. A tak, zgrzyt metalu, huk samolotów, pisk samochodowych hamulców. A czego chciałeś? Toż przecież jesień. To był wiersz Wasyla Machno z tomu poezji Dom na siedmiu wiatrach. Przełożył Bohdan Zadura.

8.48, a teraz chwilkę o tym wierszu, który przed chwilą. Wasyl Machno to jedyny ukraiński poeta mieszkający nad oceanem. To nie tylko stwierdzenie faktu, ale to także metafora, o której w sposób wyjątkowy pisze Jurij Andruchowicz. Patrzenie w bezkres jest nadzwyczajnym przywilejem dla poety, chociaż i otchłań już tu jak na zawołanie. Bohdan Zadura przekłada Wasyla Machnę tak, jakby sam też mieszkał nad oceanem, jakby jego dom

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się.

0: duchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych. Już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.

0: Cilizate. Pogoda.
1: Niech was nie zwiedzie wiosna. Chłodno dzisiaj, ubierajcie się ciepło. 13 stopni w ciągu dnia w Warszawie, teraz 12 i popada w Łodzi również, w Katowicach także i w Krakowie 14, we Wrocławiu 15 stopni, w Poznaniu i w Bydgoszczy 12, w Olsztynie i 14 w Trójmieście.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 9 na zegarze, 12 dzień maja, wtorek, imieniny Dominika, Pankracego i Teodory. Dzisiaj dzień pielęgniarek i pielęgniarzy, a zdanie mistrza Wiesława Myśliwskiego to zdanie na 12 dzień maja. Aby być sobą, trzeba być kimś, to znaczy wiedzieć, kim się jest. Dzisiaj niespodzianka. Wpadnie moja koleżanka i zaprosi was na swój spektakl. Warto.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 6 minut po godzinie 9. Dopominacie się o książki i bardzo proszę, już teraz książki fantastyczne mogą być wasze. Jest kilka egzemplarzy, więc proszę się nie niepokoić. magdalena.kasperowicz@gmail.pl. Już teraz książka do dostania. Myślę sobie, jak myślę o tej książce, że pierwsza książka tej autorki zrobiła duże wrażenie i na recenzentach, i na czytelnikach. Druga książka robi takie samo wrażenie, dobre wrażenie, i myślę sobie, że wspaniale, że młodzi ludzie debiutują, że chcą pisać, że w literaturze odnajdują swoją drogę. Bubka Julii M. Maj. Bubka ma wszystko, czego świat nie chce widzieć, i historię, której nie sposób zignorować. Nowa książka to powieść o odwadze, która rodzi się w najmniej oczywistych miejscach. Nowa książka Julii Maj to książka o odwadze. Gdyby zapytać Bubkę, czy chce, aby napisano o niej jakąkolwiek książkę, powiedziałaby, że absolutnie nie, ale jednak. Bubka ma wiele rzeczy z kategorii przez nikogo niechcianych: skarłowa ciało, rączkę, zeza i nadwagę. Bubka ma też pracę w budce z kurczakami, ojca, pokoik w zapuszczonym pałacyku i węża. Seria niefortunnych zdarzeń wywraca jej codzienność do góry nogami. A Bubka staje przed wyborem: dalej chować się przed światem, czy podjąć szaloną próbę zmiany losu. W jej życiu pojawia się internetowy coach Dorian i jego nowatorski kurs motywacyjny Krąg 5 zwierzęcych przemian. Kiedy Julia Maj zadebiutowała w 2025 roku, bardzo ciepło przyjęto jej powieść o 5 osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Powraca z książką o znacznie krótszym tytule.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Bubka może być wasza. Piszcie.

0: 18 minut po godzinie 9, słuchacie Chini Z. Chciałam powiedzieć, że tę książkę, o której teraz opowiem, czyta się jednym tchem. Kornelia Sobczak tę książkę popełniła. Tytuł to Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce. Zośka i Rudy, czyli bohaterowie szkolnej czytanki, bohaterowie narodowi, Kamienie na szaniec, książka legenda, lektura, którą wszyscy znają, ale mało kto zastanawia się nad znaczeniem przekazywanych przez nią treści. Esej Kornelii Sobczak to jest pierwsza próba zmierzenia się na poważnie ze słynnym dziełem Aleksandra Kamińskiego i ujawnienia jego roli w budowaniu mitu, jakim dzisiaj owiani są bohaterowie Kamieni na szaniec. Sobczak pokazuje konteksty, które często pomija się w opowieści o czasach II wojny światowej i latach ją poprzedzających. Nie waha się podjąć wątków, które do tej pory wywoływały największe emocje, czyli, uwaga, spekulacji o homoerotycznym związku Zośki i Rudego oraz o przynależności Bytnara do skrajnie prawicowej organizacji ONR. Kornelia stara się także prześledzić i przeanalizować, w jaki sposób dobre programy wychowawcze, piękne idee i szlachetne zamiary rozbijają się o rafy nacjonalizmu, militaryzmu oraz wzorców kulturowych opartych na kulcie męskości i na narodowej wizji wspólnoty. Nie odpowiem, czy był to związek homoseksualny. Musicie książkę przeczytać sami i uwierzcie, będziecie bardzo zdziwieni.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem audycji było Unumżycie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Wysłuchanie utworów z szóstej płyty w dorobku szwedzkiej artystki zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
19: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
20: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
21: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
22: ZUS, podatki, czynsz, konto.
23: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
22: Ty nie?
23: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto
0: to i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
0: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z9.34 na zegarze. Czekałam i się doczekałam. Ina Benita, legenda, 6-7 czerwca w teatrze, w Garnizonie Sztuki. Wspaniały spektakl i jest moja gościni, która sobie to wszystko wymyśliła, Basia Kurdej-Szatan. Cześć!
1: Cześć Magda, witajcie słuchacze.
0: Jak ci u nas w radiu?
1: Wspaniale.
0: A słuchawki co, nie działają?
1: Nie działają,
0: to weź tam sobie głośniej
1: tak
0: zrób.
1: Cię tak będę, ale okrętwą. Tak jest okej, jest tak? Wszystko w porządku.
0: No to dobrze. No. Basiuniu, Ina Benita, premiery warszawskiej jeszcze nie było, premiera warszawska przed nami.
1: Przed nami, tak.
0: Opowiedzmy
1: jest.
0: O tej bohaterce trochę na początek może.
1: To była niezwykła aktorka, niezwykle utalentowana, pełna wdzięku. Kobieta niezależna, jak na tamte czasy, uważam, że wyprzedzała epokę. Grała w co drugim filmie międzywojennym, jak sobie państwo obejrzycie, chociażby na YouTubie, bo są te wszystkie filmy. To widać, ile ona miała w sobie pasji do tego, do aktorstwa, do tego, co robiła. Jej kariera się prężnie rozwijała. Była co chwilę na okładkach magazynu Kino. No i nagle ten cały... to całe jej marzenie, tą piękną, rozwijającą się karierę, przerwała wojna.
0: Powiedz mi, bo na scenie jesteś ze swoją siostrą, czyli mamy Baśkę i mamy Kaśkę.
1: Tak.
0: To jest duże wyzwanie. Kobieta inspiracja i właściwie tak sobie pomyślałam, że w ogóle dużo z tej postaci w aktorkach kobiet i w ogóle w kobietach rezonuje, że każda z nas może w tej bohaterce znaleźć siebie?
1: Zdecydowanie. My opowiadamy w spektaklu właśnie o kobiecości, o odwadze, o sile, o utraconych marzeniach, o pasji, którą trzeba poświęcić, aby żyć, aby przeżyć przede wszystkim. I o pewnej tajemnicy, która jest trochę niezrozumiała, natomiast właśnie odkrywając tę historię Iny Benity, starałyśmy się zrozumieć tę kobietę. My wszystkie podejmujemy decyzje trudne, które potem mogą rzutować na całe życie, ale wiemy, że warto je podjąć i starałyśmy się właśnie odkryć tej tajemnicę, dowiedzieć się, czym się kierowała. Myślę, że nam się to udało. Natomiast no, zapraszam serdecznie, Madziu, i zapraszam państwa, abyście przyszli, bo historia jest naprawdę niezwykła. Jest niezwykła. Uważam, że każdy powinien poznać historię Iny Benity, bo Ina Benita została zapomniana w Polsce. Wszyscy myśleli, że ona zginęła podczas Powstania Warszawskiego w kanałach ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, które urodziła w więzieniu na Pawiaku, co też musiało być ogromną traumą. Natomiast okazało się, a właściwie Marek Teller odkrył, archiwista, biograf Iny Benity, że Ina Benita dożyła starości w Stanach Zjednoczonych. I co jest też najbardziej intrygujące, cała jej rodzina, którą tam później założyła, nigdy nie wiedziała o tym, że Ina Benita była wielką gwiazdą, że w Polsce grała w filmach, w teatrach. Ona z tym poszła do grobu. A dlaczego?
0: No to możecie się przekonać.
1: Za chwilę, dowiecie się u nas.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy, a ja przypominam Garnizon Sztuki, Warszawa, 6 i 7 czerwca w studiu Basia Kurdej-Szatan.
2: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z, 9.41 na zegarze, a w studiu Basia Kurdej-Szatan, a my zapraszamy na spektakl Ina do Garnizonu Sztuki 6 i 7 czerwca, a na scenie Basia Kurdej-Szatan i Kasia Kurdej-Mania, czyli dwie siostry. Baśka, jak ci się z siostrą pracowało?
1: Wiesz co, okazało się, że wspaniale. My się bałyśmy tej wspólnej pracy.
0: No właśnie.
1: No bo z siostrą jednak pracować, to może być różnie. Bałyśmy się, czy się nie pozabijamy. Natomiast podczas pandemii stwierdziłyśmy, że to jest po prostu skandal, że my jeszcze razem nie pracowałyśmy. Obie jesteśmy aktorkami śpiewającymi, ale nasze drogi się dawno temu rozeszły, kiedy Kasia została w Gdyni w Teatrze Muzycznym, tam studiowała i tam jest na etacie.
0: Danuty Baduszkowej. Kochamy tak, Gdynię, pozdrawiamy Gdynię.
1: Kochamy Teatr Muzyczny.
0: Ty wiesz, Baśka, że ja przez całe liceum jeździłam oglądać spektakle do Teatru Baduszkowej w Gdyni. Ja jestem psychofanką tego miejsca.
1: No bo to jest wspaniały teatr.
0: Wspaniały.
1: I dlatego Kasi powiem ci, że Kasi nigdy nie ciągnęło do Warszawy na żadne castingi. No, tak. Ona tam jest spełniona, szczęśliwa, realizuje się. Natomiast ja tam byłam przez rok, pierwszy rok studiów, a potem pojechałam do Krakowa do szkoły teatralnej, no i potem już pracowałam w Poznaniu, w Warszawie, w różnych teatrach i nigdy razem nie pracowałyśmy. I stwierdziłyśmy, że to jest jakieś dziwne, że to jest moja siostra, a ja nawet nie wiem, jak ona pracuje, jak ona, tak, jak się z nią tworzy. No i bardzo chciałyśmy stworzyć coś wspólnego. Kasia natrafiła na artykuł o Inie Benicie. Bo wszystko o Inie Benicie zostało odkryte i to, że przeżyła właśnie tę wojnę i że dożyła starości dopiero 7 lat temu. I Kasia właśnie te 6 lat temu natrafiła na artykuł o Inie i stwierdziłyśmy, że to jest idealny temat, aby stworzyć spektakl. Zaczęłyśmy szukać ekipy, szukać reżyserki. Agata Duda-Grasz nam poleciła właśnie Kasię Dudzic-Grabińską, z którą współpracowała. Odezwałyśmy się do Kasi, reżyserki. Kasia nam później poleciła Agnieszkę Wolny-Hamkało, która napisała scenariusz. No i potem dobierałyśmy resztę ekipy. Piotr Mania napisał muzykę, prywatnie mąż Kasi, aranżer muzyk, rozrywany, zresztą dostał Fryderyka za debiut jazzowy. Mm-hmm. Ileś lat temu, a teraz gra wszędzie po prostu, gdzie się da, w Tańcu z Gwiazdami, u Rzymusia, u Sztaby. Jest wspaniały, bardzo mu ufamy. No i muzykę stworzył przepiękną. Zresztą wszyscy, którzy widzieli spektakl w Gdyni, właśnie mówią, że ta muzyka tak niesamowicie podbija tę atmosferę i klimat i tę powagę spektaklu. Scenografię, kostiumy stworzył Krystian Szymczak, a choreografię Michał Cyran, także no ekipę miałyśmy naprawdę fantastyczną. I myślę, że to jest też klucz do sukcesu, aby mieć wspaniałych ludzi, którzy chcą stworzyć coś pięknego.
0: I w życiu, i w pracy.
1: Dokładnie.
0: A ja chcę tylko powiedzieć, że od wielu, wielu lat, mówiąc o literaturze, zawsze podkreślam, że nie znajdzie się właściwie w prozatorskich takich fantazjach narracyjnych, autorskich, tak wstrząsających, wzruszających historii, jakie pisze życie. Dlatego jestem fanką biografii i dlatego ta historia dla wszystkich z Państwa, którzy są w Warszawie albo chcą przyjechać 6 i 7 czerwca, jest historią do obejrzenia, do powzruszania, do zobaczenia. Basiu, bardzo Ci dziękuję, że wpadłaś.
1: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Bardzo dziękuję za dzisiaj, jaki to był miły i przyjemny poranek. Na inę do teatru, a jutro o 7:00 proszę się tutaj stawić w tym miejscu, bo będziemy kontynuować naszą przygodę wspólnego spędzania cudownych poranków. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę wam, żeby ten dzień był dobry, miły i spokojny i żeby wam się same wspaniałe rzeczy przytrafiały. Magda Kasperowicz do jutra, Bartek Winczewski już teraz. I dla wszystkich tych, którzy są zaganiani porankowo lunchboxami, bąbelkami, pieskami i pracami, oddech, nie zapominajcie o tym, to jest w życiu najważniejsze. W związku z tym Paula Roma wam teraz to przypomni. Dzięki, cześć, czołem.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem.

0: kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałą Szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.

0: 10:00 na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Rzeźby Igora Mitraja znane są na całym świecie. W Warszawie zachwycamy się m.in. Tindaro, spoczywającą przed Pałacem Kultury i Nauki. I już jakiś czas temu mówiliśmy wam o powstającym we Włoszech muzeum dedykowanym jego twórczości. Dzisiaj możemy już poinformować o otwarciu. W Pietrasanta, gdzie Mitraj mieszkał i tworzył przez wiele lat, powstał nowoczesny ośrodek sztuki współczesnej i jest to pierwsze na świecie muzeum poświęcone artyście. Otwarcie zapowiadane jest na 6 czerwca. Ten filmowo-dyskusyjny cykl w warszawskim Kinogramie znów polecamy waszej uwadze, ale on cieszy się tak z dużą popularnością, że ostatnimi czasy rozrósł się trochę. Silne razem to zazwyczaj był jeden wieczór w miesiącu, teraz są dwa, zatem i dziś, i jutro można udać się na kolejną odsłonę cyklu, na które składają się pokazy, a także dyskusje bardzo angażujące, prowadzone przez Karę Becker. Po pokazach potrafią trwać naprawdę bardzo długo. Kolejna majowa odsłona cyklu, no właśnie przed nami, dzisiaj i jutro na ekranie Wolność po włosku w reżyserii Mario Bottone.
3: Historia o wolności, historia kobiety, dla której ta wolność jest bardzo ważna. Włochy lat 80. w tym okresie i patriarchat, i właśnie odnajdywanie się kobiet, ich roli. Myślę, że jest tutaj bardzo dużo tematów, które też będą dobrym zaczątkiem właśnie do rozmowy po filmie.
4: Po seansie zapraszamy na rozmowę. Przyjrzymy się temu, czym dzisiaj jest odwaga, niezależność i życie w zgodzie ze sobą. Zastanowimy się również, czy wolność można naprawdę przeżyć po swojemu, a nie według jakiegoś narzuconego scenariusza.
2: Mówią organizujący cykl Kinga Sura i Aleksandra Osmolak. Oba seanse dzisiaj i jutro o 19:00. A na koniec najpiękniejsze polskie książki. To jest plebiscyt, który organizowany jest co roku przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wyróżnione publikacje pokazywane są zawsze na specjalnej wystawie, a teraz znamy 110 książek nominowanych do nagród i wyróżnień w ramach tego konkursu, który obejmuje 6 kategorii. Te nagrody przyznawane są w takich obszarach jak literatura piękna, naukowa, książki dla dzieci i młodzieży, podręczniki i literatura fachowa, a także sztuka oraz publikacje bibliofilskie. I cieszymy się, że jedną z nominowanych pozycji jest książka Ma pomiędzy ubraniem a ciałem. Historia współczesnej mody japońskiej autorstwa Rafała Rajfa. Mamy przyjemność patronować tej książce. Polecamy ją zatem raz jeszcze do przeczytania. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy, jaką z autorem przeprowadził Rafał Turowski. Tę rozmowę znajdziecie w podcastach na naszej stronie, a uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień będzie miała miejsce 28 maja podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.
0: Magda Bauer, dziękuję. Na teraz to tyle. Więcej o 11:00.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: No i zepsuła się nam pogoda, oby nie na długo. W całym kraju dziś albo już pada, albo padać będzie wkrótce. Przejaśnienia i rozpogodzenia we wtorek w zasadzie tylko na zachodzie. Temperatury także nie najwyższe, prawie w całej Polsce na termometrach między 10 a 13 stopni. Nieco cieplej jedynie na wschodzie, tam do 17-18.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Wczoraj język polski, dziś matematyka. Dobre wibracje przesyłam w stronę ósmoklasistów walczących ze swoim pierwszym w życiu poważnym egzaminem. 9:55, zapraszam na wtorkowe dobre wibracje.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
0: A na dobry początek dzisiaj coś, co bardzo lubimy, zespół. Ten bardzo lubimy, to doprecyzuję, Cigarettes After Sex, Dreams from Bunker Hill.

4 dni, 9 godzin i 13 minut. Tyle czasu pozostało do pierwszego koncertu nowej trasy koncertowej Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Rozpocznie się ta trasa. Piosenka American Girls za nami, to właśnie w Amsterdamie w sobotę po raz pierwszy na żywo zabrzmi ten i inne kawałki z ostatniej płyty Harry'ego. W Amsterdamie artysta zagra 10 koncertów, później na 7 występów uda się do Londynu. Latem późnym Nowy Jork, 30 koncertów w Madison Square Garden, dalej Ameryka Południowa, Australia, no i to by było na tyle. Zobaczymy, czy w przyszłym roku dane nam będzie ponownie oklaskiwać Harry'ego w Polsce. Trzymajmy za to kciuki. 16 minut po 10. Tymczasem dawno niesłyszane Boy Genius przed nami w Chili Z. Cool About It.

Pogoda dziś taka, że nic, tylko otulić się kocem, zapaść głęboko w kanapę, zrobić sobie coś dobrego, ciepłego do picia i zasłuchać się w muzyce. No to ja polecam w tym momencie zasłuchać się w live sesji Natalii Muyangi. Odwiedziła nas Natalia jakiś czas temu, pięknie zaśpiewała. Wszystko to sprawdzić można na naszym YouTube'owym profilu, czyli Z, ale można też posłuchać już teraz na naszej antenie beznamiętnie Natalia Muyanga z Chili Z live sesji. To było w kwietniu. To był bardzo dobry, piękny wieczór.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Chauffeur. Just to keep my place. Steven Sanchez, Fit Steven Day, Home to Mother. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
10: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czy kidał odpuści cenę każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Chet Faker, czyli Zet. Wiosną namawiamy Was do zmiany. Zmiany wszelkiego rodzaju. Może to być zmiana choćby nawyków żywieniowych. No właśnie, w Szczypcie, czyli w tym tygodniu, Kasia Kozak ma dla Was przepisy, zdrowe przepisy z wykorzystaniem oleju rzepakowego.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Szczypta Chili w Chili Z.
3: Dzisiaj mam dla Was szybki przepis na kolację lub śniadanie, na bajgla z pysznym, złocistym halloumi z chili i miodem. Halloumi kroimy w grube plastry i namaczamy przez około 5-10 minut w gorącej wodzie. Dzięki temu ser będzie mniej słony i bardziej miękki. Na patelni z odrobiną oleju rzepakowego podsmażamy łyżkę miodu i chili wedle uznania, aż ten miód nam się tak skarmelizuje. Plusem jest tutaj to, że ten olej rzepakowy nam nie zdominuje smaku tej potrawy. Wciąż będzie czuć i słodycz, i tę delikatną ostrość chili w tym daniu. Co więcej, olej rzepakowy ma największą zawartość witaminy E ze wszystkich dostępnych na rynku olei roślinnych. To źródło przeciwutleniaczy i polifenoli, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca, no i pozytywnie wpływa na krzepliwość krwi. Jak już nasz miód się lekko skarmelizuje i będzie już płynny, halloumi wyciągamy z wody i je osuszamy i wkładamy do tej glazury. Podsmażamy chwilę, aż się zarumieni. No to teraz sposób na szybkie grzanki z naszego bajgla. Przekrajamy go jak zwykle wzdłuż i podsmażamy na patelni z niewielką ilością oleju rzepakowego z każdej strony. Wtedy ta kanapka będzie nam przyjemnie chrupać. Chrupie też rukola, a więc składamy naszą kanapkę tak, że nakładamy rukolę, potem halloumi, na to granat lub konfiturę z żurawiny, jeśli chcecie, żeby było jeszcze szybciej. Chodzi o to, żeby dać tutaj coś cierpkiego. Na to zielony ogórek, papryka, to świetne źródło witaminy C. Do tego kolendra i ja polecam jalapeno pokrojone w cienkie plasterki. No chyba, że ostrość z chili już Wam wystarczy, no to z tego możecie oczywiście zrezygnować. Świetny, szybki przepis na to, żeby jak najmniej czasu spędzić w kuchni, a jednak mieć danie, które zaspokoi Wasze potrzeby z jedzenia czegoś pysznego. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z wiosny. Katarzyna Kozak, do usłyszenia już jutro w Szczypcie Chili.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Powiem krótko, jadłbym. Kasia Kozak z kolejnymi przepisami wróci tu już jutro przed 11:00. Do 11:00 tymczasem zostało 14 minut. O deal już teraz za moment Dawid Tyszkowski. Tak gramy dla Was w to wtorkowe majowe przedpołudnie.

Ezra Collective, Leon Thomas i Jessie Ware z nowej płyty. To tylko niektóre z naszych muzycznych planów. Po 11 przed nami także kolejne spotkanie z płytą tygodnia. Przypominam, od wczoraj do piątku słuchamy nowej płyty Lee Kelly. 7 minut do 11, no to Woodkid jeszcze przed 11, a już wkrótce Magda Bauer.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Czas na rower. W Ski Team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Ski Team i na skiteam.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Wyskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Już po 11:00 przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Warszawskie Święto Teatru już w czerwcu, po raz kolejny w tym roku 46. Zobaczymy najciekawsze spektakle z Polski i z zagranicy. W tym roku w wydarzeniu patronuje hasło Przełomy.
4: Takim hasłem, które łączy wszystkie nasze spektakle i które ustaliliśmy sobie jako kuratorzy, są przełomy. I przełomy są tutaj rozumiane tak naprawdę bardzo filozoficznie, czy tak naprawdę ogólnie, w ogóle jako wszystkie momenty przejścia, momenty graniczne, ale też jakby w ogóle wszystkie różnice.
3: Mówi Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego i kurator warszawskich spotkań teatralnych.
4: To są bardzo różne przełomy, dlatego jest ta liczba mnoga, jakby jest nawet przełom kopernikański, bo w ramach tegorocznej edycji festiwalu znajdzie się spektakl w reżyserii Agnieszki Olsten na podstawie tekstu Tomasa Bernharda Immanuel Kant o Kancie, czyli jakby jeżeli w europejskiej kulturze szukać jakiegoś dużego specjalisty od przełomów, to myślę, że Kant i jego przewrót kopernikański są tymi największymi, więc myślę, że każdy rodzaj przełomu w jakiś sposób w tym programie jest reprezentowany.
3: Nowością tej edycji będą produkcje performatywne, które znalazły się w programie. Podobnie jak poprzednio, prezentowane będą spektakle studenckie, które otrzymały nagrody na ostatnim forum młodej reżyserii w Krakowie. A tegoroczne spektakle będziemy mogli oglądać jak zawsze w Teatrze Dramatycznym, ale także na scenie Teatru Studio. Tutaj m.in. Piramida Zwierząt Michała Borczucha ze Starego Teatru w Krakowie, a także spektakl Katarzyny Minkowskiej Wszyscy Jesteśmy Belen, czy Pokój z Teatru Słowa w Krakowie. To sztuka napisana specjalnie dla tej sceny przez Szczepana Twardocha i współreżyserowana przez autora i Roberta Talarczyka. Festiwal potrwa w Warszawie od 11 do 24 czerwca. Na przegląd najlepszych prac studentów i studentek z katowickiej i krakowskiej ASP zaprasza Galeria Rondo Sztuki w Katowicach. Trwa tutaj wystawa pokonkursowa Grand Prix Grafiki Roku. W kontekście tej i kilku ostatnich edycji konkursu najważniejsze wydaje się to, że grafika przestaje być tematem samym dla siebie, a coraz częściej staje się narzędziem wyrazu pokolenia, które się nią posługuje. To zresztą brzmi jak powrót do źródeł. Czytamy w komentarzu do wystawy, która potrwa do 5 czerwca. Ale to nie wszystko. W czwartek w Rondzie Sztuki otwarcie wystawy, na której młode pokolenie zabiera głos w sprawie mieszkalnictwa. Chodzi o projekt Domność, prezentujący prace poruszające temat mieszkania i doświadczenia życia w trudnych warunkach. Od mikrokawalerek po ciasne mieszkania dzielone prowizorycznymi ścianami. Wernisaż w Rondzie Sztuki w Katowicach w czwartek. Ta wystawa potrwa do 21 czerwca. Ryżowar zamiast piekarnika, najbardziej niekapiąca butelka świata, czy pociąg, który przyspieszył przyszłość, a na tory wyjechał w 1964 roku. Do tego plac zabaw bez instrukcji, czyli obiekt, który nie narzuca sposobu użycia, bo dzieci same decydują, co do czego służy. To tylko kilka przykładów japońskiego designu. Więcej, około setki, zobaczymy na nowej wystawie w krakowskim Muzeum Manga. Ekspozycja będzie dostępna dla publiczności od 15 maja i na pewno będzie dobrym adresem na krakowską Noc Muzeów, która, przypomnijmy, w tym roku 15 maja odbędzie się pod hasłem Muzea Łączą.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Dobre wibracje w Chili Z, kolejna ich godzina. Zapraszam w tej godzinie m.in. spotkanie z Lika Lee, bohaterką naszej płyty tygodnia.
2: Dobre wibracje w Chili Z.
1: A tę godzinę zaczynamy w towarzystwie Ezra Collective.
6: Echanajo, yepiani abo, everything be cool, quiet and funny for. Echanajo, the body so day.

Tak, to już jest w maju, że zaglądamy na Lazurowe Wybrzeże, dokładnie do Cannes, bo w maju w Cannes odbywa się najsłynniejszy festiwal filmowy na świecie, w tym roku już po raz 79. I to właśnie dziś startuje jego tegoroczna edycja, otworzy ją wieczorem premierowy pokaz francuskiego filmu Elektryczny pocałunek w reżyserii Piera Salvadoriego, ale najważniejsza jak zwykle będzie oczywiście rywalizacja o Złotą Palmę, czyli główną nagrodę kaneńskiego festiwalu. Jak dotąd tylko raz zdarzyło się, że Złota Palma trafiła w ręce polskiego reżysera. Był nim Andrzej Wajda, nagrodzony za film Człowiek z żelaza w 1981 roku. W tym roku w wyścigu o Złotą Palmę mamy Pawła Pawlikowskiego, który do Cannes wraca po 8 latach za pokazywaną tu w 2018 roku Zimną wojnę. Wyróżniony został wówczas nagrodą za reżyserię. Jak będzie tym razem przy okazji nowego filmu Pawlikowskiego zatytułowanego Fatherland, czyli Ojczyzna, o tym przekonamy się w sobotę 23 maja, tymczasem do Cannes, czyli zaglądać będziemy przez cały czas trwania festiwalu.

0: Just How You Are i Leon Thomas w Chili Z. Od 10 lat nie ma z nami niestety Prince'a, ale są artyści, którzy dzieło Prince'a kontynuują, między innymi ten młody człowiek tegoroczny, dwukrotny zresztą laureat nagrody Grammy, Leon Thomas. W Chili Z już niebawem spotkanie z Lika Lee, The After Party, jej nowy album, to w tym tygodniu nasza płyta tygodnia.
1: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie już dziś. Od 16:00 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Szczypta chili w Chili Z.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
11: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13:00 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
13: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: To był rok 2008, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o szwedzkiej wokalistce Lykke Li. Wówczas to ukazała się jej debiutancka płyta zatytułowana Youth Novels. Prawdziwym przełomem jednak był rok 2011 i album Wounded Rhymes. To na nim znalazła się przebojowa pieśń I Follow Rivers, chętnie przerabiana przez DJ-ów, słynna przede wszystkim za sprawą remiksu niejakiego The Magiciana. No ale kolejne płyty Lykke Li tylko potwierdzały jej status jednej z najciekawszych europejskich artystek. I Never Learn w 2014, So Sad, So Sexy w 2018, I w 2022. No i tak dotarliśmy do roku bieżącego, 2026 rok i szósty już studyjny album Lykke Li, płyta zatytułowana The After Party. Artystka nieśmiało, bo nieśmiało, ale przebąkuje, że to być może jej ostatnia płyta w karierze. Oby nie, wierzę, że ma jeszcze nam dużo do zaproponowania, szczególnie, że na płycie The After Party wydaje się być w znakomitej formie. Tylko 9 piosenek, zaledwie niespełna pół godziny muzyki, ale jak to brzmi. Dziś z płyty The After Party w Chili Z, Sick of Love.

0: Dieta tygodnia w Chili Z. Do you know what you
1: got? I cóż, że ze Szwecji. Lika Lee, płyta The After Party. Wrócimy do tego jutro mniej więcej o tej samej porze. Tymczasem Jessie Ware z wciąż gorącej nowej płyty Super Bloom. Tu Chili Z na 12 minut przed południem.

Sugar Pill to The Japanese House w Chili Z. 11 minut pozostało do południa. Za chwilę Magda Bauer, ale zanim Magda i świeża porcja kulturalnych poleceń, jeszcze Holly Humberstone z wciąż świeżutkiej nowej.

0: Czyli Z. Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Mamy południe, ja witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: A ja zabieram was do warszawskiego Teatru Komedia, który zapowiada nową premierę i pisze o niej, że to spektakl polecany szczególnie tym, którzy chcą zobaczyć, jak komicznie potrafimy błądzić, gdy za bardzo skupiamy się na sobie. Na scenie ich czworo, Gabrieli Zapolskiej.
3: Moim zdaniem to jest cały czas aktualne, bo to jest o hipokryzji, no, o takiej głupocie, o takim braku komunikacji, o takim chciejstwie, zachłanności na życie i nieliczeniu się z innymi. No i też o takiej głupocie, która jednak jest przeszkodą w fajnym życiu, moim zdaniem.
2: Mówiła w rozmowie z Rafałem Turowskim z CZZ Renata Dancewicz, którą zobaczymy na scenie w roli wdowy.
3: Zapolska była aktorką i ona potrafiła pisać dialogi, także to jest świetnie napisane. Ja lubię takie rzeczy czasami, bo to niby wydają się, że to są ramotki, ale jak tak się pogrzebie i tak się właśnie poczyta i powyobraża sobie, to się okazuje, że właśnie nie. I że to ma taki urok właśnie trochę vintage, ale mówi coś ważnego też o dzisiejszych czasach.
2: Spektakl reżyseruje Marek Kalita, w obsadzie oprócz Renaty Dancewicz także Aleksandra Popławska, Mariusz Zaniewski, Kamil Szeptycki, Anna Balasz, Maksymilian Termin oraz Zosia Orłowska i Nina Różewska. Premiera 16 maja. Noc muzeów w Warszawie zapowiada się pysznie. Dodajemy kolejne adresy do długiej listy miejsc, które warto będzie odwiedzić 16 maja w ciągu dnia, wieczorem i w nocy. Dołącza do nich warszawska ASP z bardzo bogatym programem. Wystawy, pokazy i warsztaty zaplanowano we wszystkich siedzibach uczelni. Na Wydziale Grafiki zobaczymy na przykład plakaty inspirowane pozornie prostymi słowami "Mam 18 lat". Tutaj także trafimy na kiermasz studenckich prac. Na Wydziale Malarstwa na przykład wystawa obrazów malowanych w niecałkiem beztroskim poszukiwaniu beztroski. Tak brzmi jej tytuł. No ale tutaj będzie chyba kilkanaście wystaw w bardzo różny sposób odnoszących się do rzeczywistości. Na kolejne pokazy trafimy na Wydziale Rzeźby czy w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej. Z kolei studenci konserwacji i restauracji dzieł sztuki zaproszą nas do Unwellness Cafe i zachęcą do tego, żeby napić się okropnej kawy i poużalać się nad czym tylko dusza zapragnie. W showroomie ASP wieczorem zaplanowano spotkanie z profesorem Iwoną Szmelter z okazji setnej rocznicy urodzin Aliny Szapocznikow i pokaz filmu poświęconego artystce. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej warszawskiej ASP. A ja zaglądam jeszcze do Krakowa. Latarnia Magiczna będzie bohaterką Nocy Muzeów w Muzeum Zabawek w Aptece Designu. Tutaj 15 maja wybierzemy się w podróż w czasie właśnie dzięki pokazowi bajek z zabytkowych latarni magicznych, urządzeń optycznych uznawanych za jedną z najwcześniejszych form kina. Zobaczymy też obrazki z dawnych przeźroczy, ale też współczesne animacje. Oprócz pokazów na miejscu czekać będzie mini wystawa dawnego sprzętu kinematograficznego i prehistorii kina i to wszystko w piątek 15 maja od 19 do 23 w Muzeum Zabawek w Aptece Designu w Krakowie.
0: Magda Bauer, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I zapraszam za godzinę. Wpadniesz?
2: Oczywiście z przyjemnością.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. CZZ. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: A ja z przyjemnością zapraszam na kolejną godzinę wtorkowych dobrych wibracji w CZZ. Rozpocznie to wszystko już za moment. To mysz. W planach mamy również Arlo Parks. Będzie się działo. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Dobre wibracje w CZZ.

O tym, że w Cannes startuje dziś tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, już mówiłem. O tym, że w programie głównym festiwalu wyścigu o Złotą Palmę w tym roku nowy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland, Ojczyzna, również mówiłem, ale nie mówiłem jeszcze o tym, że na Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego szczęśliwie nie będziemy musieli czekać aż tak długo. Ten film na ekranach naszych kin w szerokiej dystrybucji pojawi się już w czerwcu, dokładnie 19 czerwca. No to oby z Cannes Paweł Pawlikowski i jego ojczyzna wrócili z nagrodami, być może z tą najważniejszą.

Tegoroczny festiwal Malta w Poznaniu jak zwykle przyniesie wiele fantastycznych wydarzeń teatralnych i muzycznych. Całość 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim otworzy plenerowy koncert pod tytułem Za miłość. To będzie trzyczęściowy spektakl z własną dramaturgią, oparty na nowych aranżacjach kultowych polskich utworów o miłości. Opiekę artystyczną nad tym projektem objęła Natalia Kukulska, a oprócz niej na scenie zobaczymy wówczas m.in. Grzegorza Turnała, Ralfa Kamińskiego, Natalię Schroeder, Jakuba Józefa Orlińskiego, Natalię Przybysz oraz Zalię, która już teraz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
17: I to razem.
18: Przyjemnie spędzić czas.
17: Ale pachnie.
16: Spróbować czekolady.
18: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
17: O, wow!
16: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
19: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

Żywa esencja chilloutu z Nowej Zelandii, grupa Leisure, nagranie Beach House. Już latem zobaczymy ich i usłyszymy na żywo w Poznaniu na festiwalu Bitter Sweet. Festiwal w Cannes rusza dzisiaj. Wielu liczyło na to, że filmem, który właśnie w Cannes w tym roku będzie pokazywany, będzie nowy film w reżyserii Toma Forda. Film, w którym jedną z głównych ról zagrać ma Adele. Ta Adele. No ale tak się na razie przynajmniej nie stanie. Nie w Cannes, może w Wenecji wczesnym wrześniem. W każdym razie film Toma Forda z Adele w roli głównej zapowiadany jest jeszcze na ten rok. A nowa płyta Adele? Oj, chyba jeszcze na nią trochę poczekamy.

Rafał Turowski już o 13 przejmie stery, czyli Z. Ja dziękuję za nasze przedpołudniowo-popołudniowe spotkanie, ale na dzisiaj to nie wszystko. Dziś wtorek, słyszymy się więc wieczorem w osobiście wyszukanych. Bartek Winczewski, no to do 20:00.

0: się na Chillout. Chillizet. Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Cappuccino, kafe, latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit.

0: wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Po reklamie.
5: Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska. Czy własność naprawdę daje wolność? Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem. Dzisiaj coraz częściej z brakiem zobowiązań.
7: Bo wolność to elastyczność, możliwość szybkich zmian, sposób życia. Nie trzeba zamrażać środków finansowych na zakup produktów. Coraz częściej płacimy za dostęp i to wystarczy, to działa.
6: Widać to w subskrypcjach?
7: Tak, coraz większa część Polaków korzysta dziś z subskrypcji oraz wynajmu i traktuje to jako realną alternatywę do zakupu na własność. To nie ogranicza wyboru, tylko go poszerza.
6: A samochód?
7: Kiedyś jedno auto było na lata, dziś mamy wybór, kiedy jeździsz, jak długo i czym. Auto, które można wynająć, a nie kupować, dopasowane do życia, a nie życie do auta.
6: Czyli nowa wolność to?
7: To komfort, komfort psychiczny i niezależność. To mobilność, z której korzystam, kiedy potrzebuję.
6: Dziękuję za rozmowę i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
5: Ogłoszenie płatne.

0: Pierwsza na zegarze przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Warszawskie spotkania teatralne w tym roku pod hasłem Przełomy zaczną się po raz 46 w czerwcu. Trochę wspominaliśmy już dziś o polskich spektaklach prezentowanych w tej edycji. W tym roku sztukę z polską obsadą pokaże na spotkaniach gruziński reżyser Data Tawadze. To będzie Anioł Zagłady, reinterpretacja filmu Luisa Buñuela pod tym samym tytułem. W programie są także trzy zagraniczne spektakle.
3: Jesteśmy bardzo dumni, że nasze zaproszenia przyjął Tiago Rodriguez, dyrektor turystyczny festiwalu w Awinionie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Ja miałam okazję widzieć go w Gandawie i wyszłam bardzo poruszona. Poza tym to wielkie, wielkie nazwisko europejskiego teatru. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
2: Mówi Julia Cholewińska, zastępczyni dyrektora w Teatrze Dramatycznym i jedna z kuratorek festiwalu.
3: Ayub, Marine Otero. Ja przyznam, że to jest artystka, która w ostatnich latach robi na mnie największe wrażenie. Piękny spektakl o miłości, ale też o przetrwaniu w czasie kryzysu, także bardzo jestem ciekawa, jak polska publiczność odbierze te trzy zagraniczne spektakle, jak one będą dialogowały z nurtem polskim.
2: Przekonamy się o tym między 11 a 24 czerwca. Muzeum pełne zachwytów. To hasło tegorocznej nocy muzeów w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 16 maja traficie tutaj na darmowe nocne zwiedzanie, ale też lekcje tańca dworskiego, koncerty, warsztaty i spacery. Noc muzeów to jest też ostatnia okazja, żeby zajrzeć na ekspozycję Miasto Zwierząt. Można tutaj oglądać rzeźby i grafiki do Domiczelni Bożykowskiej. Warto przyjść do Łazienek z dziećmi już wczesnym popołudniem. Wezmą udział w warsztatach plastycznych i grach terenowych. W amfiteatrze otwartym kilka dni temu po renowacji zobaczymy pokazy pantomimy, a dodatkową atrakcją Nocy Muzeów w Łazienkach będzie strefa relaksu Mennicy Polskiej z pokazami sztuki mincerskiej oraz możliwością wybicia pamiątkowych numizmatów. Tutaj posłuchamy muzyki Chopina. A o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych na Śląsku informuje nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Dzięki niej wiemy, że już niedługo w Gliwicach gościć będzie Upiór w Operze. Po raz pierwszy w Polsce w oryginalnej wersji językowej.
4: Troszkę inaczej będzie wyglądała płyta Areny Głównej w tym czasie, bo stanie tam praktycznie cały teatr. Już tak od podszewki znowu mówiąc, wiemy, że to jest naprawdę spora organizacja. Szukamy garderobiany, charakteryzatorek, te kostiumy. To wszystko będzie naprawdę spektakularne.
2: Mówi Klaudia Kras z Pre-Zero Areny. Ten musical obejrzało już ponad 160 milionów osób w 205 miastach. W Gliwicach będzie grany od 12 do 16 czerwca.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Jest limeryk taki jeden, co ma tylko 5 linijek w sobie, rymuje się krzywo, sens ma żaden prawie, a i tak wszyscy pękają ze śmiechu, no nie? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale bardzo się starałem.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Na prędce ułożony za pomocą współczesnych technologii limeryk z okazji Światowego Dnia Limeryka, który dzisiaj obchodzimy. 3 minuty po pierwszej, dzień dobry, witajcie, Thundercat.

0: początek zabieram was do Modeny, bo tam odbyła się pewna dość nietypowa lekcja historii. Mianowicie mamy oto liceum i wykład z tego właśnie szlachetnego przedmiotu, a jako ilustrację tego wykładu uczeń klasy trzeciej liceum pokazał w swojej klasie przyniesiony w plecaku pocisk moździerzowy. Wywołało to reakcję łańcuchową, jak czytam. Skonsternowany profesor zawiadomił dyrektora liceum, ten wezwał karabinierów, a oni saperów. Uczniowie otrzymali zakaz wychodzenia z klas i przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności nie wybuchł, ponieważ pocisk był w świetnym stanie, więc nie wybuchł, został wyniesiony z budynku, szkołę ewakuowano, lekcje zostały zawieszone i cały budynek odizolowano. Do tego wszystkiego dyrektor szkoły wykluczył, by był to żart ze strony ucznia, raczej przykład braku świadomości i naiwności. Dyrektor zaznaczył, że trzeba sprawdzić, skąd ten licealista ten pocisk miał. Więc obserwacje mam, słuchajcie, dwie. Po pierwsze, jeśli ktoś mówi, że lekcje historii w liceach bywają nudne, to przykład najlepszy na to, że jednak nie bywają. A po drugie, jakkolwiek mogło się to nieprzyjemnie skończyć, to wciąż uważam, że to jest niesłychanie zabawna sytuacja.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: odkryły, że kocha je ten sam facet, no i zamiast rzucić się sobie do oczu, zaczęły rozmawiać. No i właśnie taka rozmowa z tego wyszła. Lila, Ike and Her, He Loves Us Both. Tak, gracz Lizet we wtorkowe popołudnie, 21 minut po godzinie pierwszej. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za moment.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chilizet już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Winszewski. Yeah!
2: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chilizet.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
22: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach?
0: opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

Po raz kolejny z ogromną radością donoszę, że na deskach jednego z niemieckich teatrów pojawi się spektakl w reżyserii Eweliny Marciniak. Tym razem w sobotę w Komische Oper Berlin, premiera opery Orlando w reżyserii, jako się rzekło, Eweliny Marciniak. Opera oparta na powieści Virginia Woolf, przypomnę, opowiada historię Orlando, postaci przemierzającej 400-lecia historii i przekraczającej różne granice płci, czasu czy też społecznych norm. No i czytamy, że w swojej interpretacji Ewelina Marciniak koncentruje się przede wszystkim na Orlando jako artystce funkcjonującej w zdominowanym przez mężczyzn świecie, a istotnym punktem tego odniesienia staje się sama również Virginia Woolf. Postać narratorki otrzymuje w spektaklu biograficzne cechy pisarki i staje się takim scenicznym partnerem Orlando. To nie jedyne polskie nazwisko, które pojawia się na afiszu w związku z tym spektaklem, bo za scenografię odpowiada Mirek Kaczmarek, projekcję Natana Berkowicza, kostiumy Julii Kornackiej, a choreografia Agnieszki Kryst. Premiera Orlanda w Komische Oper Berlin w najbliższą sobotę, 16 maja. Przedstawienia później do obejrzenia. Gdybyście byli w pobliżu na przykład i jakoś zdobyli bilety 21, 4, 7, 31 maja, a później 6 czerwca.

14 minut do godziny drugiej. Thundercat i Channel Trees, Pink Panthers i Billie Eilish. Tak wygląda nasza playlista do godziny 14 o drugiej. Już teraz anonsuję kolejną dawkę informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano.

0: zakupów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Po reklamie.

0: Druga już minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Silne razem znów w warszawskim Kinogramie. Dzisiaj i jutro zapraszamy na kolejną majową odsłonę cyklu, który cieszy się ogromną popularnością. To dzięki wybieranym na pokazy filmom. One są pokazywane przedpremierowo, ale też dyskusją prowadzonym przez Karę Becker. Dzisiaj i jutro Wolność po włosku w reżyserii Mario Bottone.
3: Historia o wolności, historia kobiety, dla której ta wolność jest bardzo ważna. Włochy lat 80. w tym okresie i patriarchat, i właśnie odnajdywanie się kobiet, ich roli. Myślę, że jest tutaj bardzo dużo tematów, które też będą dobrym zaczątkiem właśnie do rozmowy po filmie.
4: Po seansie zapraszamy na rozmowę. Przyjrzymy się temu, czym dzisiaj jest odwaga, niezależność i życie w zgodzie ze sobą. Zastanowimy się również, czy wolność można naprawdę przeżyć po swojemu, a nie według jakiegoś narzuconego scenariusza.
2: Mówią organizujący cykl Kinga Sura i Aleksandra Osmolak. Oba seanse dziś i jutro w warszawskim Kinogramie o 19:00. Szukamy ciekawych adresów na noc muzeów i tym razem zaglądamy do Katowic, do Ronda Sztuki. Tutaj trwa wystawa pokonkursowa Grand Prix Grafiki Roku. W kontekście tej i kilku ostatnich edycji konkursu najważniejsze wydaje się to, że grafika przestaje być tematem samym dla siebie, a coraz częściej staje się narzędziem wyrazu pokolenia, które się nią posługuje. To zresztą brzmi jak powrót do źródeł. Czytamy w komentarzu do wystawy, która potrwa do 5 czerwca, ale to nie wszystko. W czwartek w Rondzie Sztuki otwarcie wystawy, na której młode pokolenie zabiera głos w sprawie mieszkalnictwa. Chodzi o projekt i wystawę Domność. Prezentuje ona prace poruszające temat mieszkania i doświadczenia życia w trudnych warunkach. Wernisaż w Rondzie Sztuki w Katowicach w czwartek. Ta wystawa potrwa do 21 czerwca. A na koniec coś dla tych, którzy być może poszukują inspiracji dla wakacyjnych podróży. Rzeźby i Igora Mituraja znane są na całym świecie. W Warszawie zachwycamy się m.in. Tindaru, rzeźbą spoczywającą przed Pałacem Kultury i Nauki. Już jakiś czas temu mówiliśmy wam również o powstającym we Włoszech muzeum dedykowanym twórczości artysty, a dzisiaj możemy już poinformować o otwarciu. W Pietrasanta, gdzie Mituraj mieszkał i tworzył przez wiele lat, powstał nowoczesny ośrodek sztuki współczesnej i jest to pierwsze na świecie muzeum poświęcone artyście. Otwarcie planowane jest na 6 czerwca.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 minuty po drugie. Dzień dobry. Tell me something, Hazel. Na dobry początek naszego spotkania zaanonsuję przy okazji audycję Past Perfect. To za mniej więcej pół godziny. Pięknie będziemy grali, proszę z nami zostać.
1: Na chillaucie w Chili Z.

bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: 12 minut po godzinie drugiej. W jaki sposób można skutecznie trafić do pożądanego odbiorcy? To oczywiście są rozmaite sposoby komunikacji. Można wydrukować plakaty, nadać komunikat przez radio, wysłać maile, chodzić z głośnikiem po miejscowości i ogłaszać swoje nowiny. W Czechach, słuchajcie, postanowiono wykorzystać czeską tradycję i bardzo ważny komunikat zamieszczono na podkładkach pod kufle z piwem. Otóż na tychże podkładkach zostaną umieszczone wizerunki, uważajcie, szerszenia azjatyckiego, owada inwazyjnego, który atakuje i może zniszczyć hodowlę pszczół. No i właśnie czeska Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu poinformowała o zamówieniu kilku tysięcy takich podkładek z tym właśnie wizerunkiem. Po co? Ano po to, że te rysunki mają pomóc w rozpoznaniu potencjalnych przypadków występowania tego inwazyjnego owada i nie mylenia go z innym gatunkiem. Na tychże podkładkach jest adres internetowy agencji i prośba o przekazanie krótkich informacji o okolicznościach natknięcia się na tego szerszenia azjatyckiego. Jest także możliwość ściągnięcia aplikacji Zgłoś Szerszenia. Słuchajcie, ściągnę sobie dzisiaj tę aplikację. Szerszeń azjatycki może niszczyć całe roje pszczół i atakować inne owady. Dla ludzi jest co prawda niegroźny, natomiast czescy hodowcy pszczół są naprawdę przerażeni. No i cóż, niezwykle łatwo go pomylić z innym szerszeniem, gliniarzem naściennym, więc każde zgłoszenie powinno być sprawdzone, żeby nie pomylić jednego pożytecznego szerszenia z drugim, który jest zgoła niepożyteczny. Skala, jak tłumaczy czeska Agencja Ochrony Przyrody, tych pomyłek i tych fałszywych alarmów jest znaczna, no więc postanowiono umieścić obraz szkodliwego szerszenia na podkładkach pod kufle z piwem. Ciekawe, czy przyniesie to efekt, a jeśli tak, to jaki? Będziemy śledzić agencję.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Mateusz Gędek we własnej osobie, 22 minuty po godzinie 2. Past Perfect, dzisiaj 1995 rok, wspomnimy, jakże pięknie wam w tej sprawie zagram. To już za kilka minut.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
5: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
6: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.

0: 3,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.

Just Perfect. 1995 rok dzisiaj wspominamy. 31 lat temu oddano do użytku pierwszą linię stołecznego metra i można było się przejechać z Anatolina do metra Politechnika. Pamiętam, że przez kilka pierwszych dni przejazdy metrem były darmowe. I to była jedyna sytuacja w świecie, w której przejazd metrem jest atrakcją turystyczną. No ale co dobre się skończyło. Ukazała się debiutancka płyta Edyty Górniak Dotyk. A propos Edyty Górniak, to w Dublinie miała miejsce 40. Eurowizja. Wtedy Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 18. miejsce. Wygrali Norwedzy. No i pojawia się na świecie portal Yahoo.com. Natomiast jeśli chodzi o piosenkę, którą wam dzisiaj zagram, znów nie zaglądamy na brytyjską listę przebojów, bo próżno tej piosenki tam szukać. Natomiast w Polsce była bardzo popularna i w kilku innych krajach Europy również. Natomiast była zupełnie niepopularna w rodzimych Stanach, skąd The Connells pochodzą. Płyta nagrana w 1983 roku, Ring, a piosenka 74-75 dopiero dwa lata później zdobyła. No i to na zupełnie innym kontynencie popularność. Cóż, rzecz o tym, że czas upływa.

teledysku było to ładnie pokazane, no bo on spotyka ją, to jest koleżanka, no z tego rocznika, 74-75. Spotykają się i tak rozmawiają ze sobą, wspominają przeszłość, no ale on w którymś momencie stwierdza, że to se nevrat. No z grubsza jest o tym właśnie ta piękna piosenka The Connells, 74-75, 94 rok, wspomnimy w Past Perfect jutro rano, ponieważ mam przyjemność spotkać się jutro z wami już o godzinie 7.00.

0: No, skoro połączyli swoje siły, no to musiało wyjść z tego coś nie tylko dobrego, ale i mega dobrego. Alien, Love, Call, Turnstile i Blood Orange, czyli Z we wtorkowe. No, ciepko jesienne, powiedzmy sobie, popołudnie. Jak będzie jutro, prognoza pogody o 15, o 3 również garść informacji w pogoni za kulturą. Londor, Grammar, Foreign Fields i Wirażko z Natalią Mojangą. To nasz plan muzyczny przed trzecią.
1: Weź głęboki.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Trzecia się zbliża już teraz przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: To już trzecia odsłona Międzynarodowych Targów Sztuki Art Warsaw. Ich znakiem jest różnorodność, jakość, ale też niekonwencjonalna forma prezentacji.
4: Słyniemy już chyba z tego, że robimy te wydarzenia w takich miejscach nieoczywistych, nie kojarzących się z ekspozycją sztuki współczesnej, czyli nie z takimi klasycznymi white cube'ami. Robimy te wydarzenia w budynkach, które adaptowane są na potrzeby sztuki po raz pierwszy, w związku z czym ten dialog z galeriami jest bardziej potrzebny, ale też daje, myślę, ciekawsze efekty, bo ta sztuka może dużo bardziej rezonować z tą przestrzenią, dzięki czemu powstaje właśnie wrażenie takiej jednak wystawy, a mniej targów.
3: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Joanna Witek-Lipka, organizatorka Art Warsaw. Art Warsaw Villa Róż. Pod tym szyldem spotkamy się już 21 maja w XIX-wiecznym pałacu w sercu stolicy, w budynku opuszczonej siedziby ambasady brytyjskiej. Co wypełni jej przestrzenie?
4: Duża przewaga malarstwa i form takich płaskich, wiszących. Natomiast staramy się, żeby te media były zróżnicowane i w tym roku również nie zabraknie i tekstyliów. Będziemy mieli spektakularną pracę przywiezioną przez Holly Bush Gardens i to jest artystka Charlotte Johansson, która właściwie była prekursorką tkaniny i będzie pokazywała w Willi Róż taką spektakularną grupę tkanin, która wcześniej była wystawiana w jednym z najważniejszych muzeów Reina Sofia w Madrycie.
3: Wystawę z ponad 50 galerii sztuki współczesnej z Polski i ze świata, performance, wiele innych wydarzeń, wszystko to w Willi Róż od 21 do 24 maja. Najlepsze filmy w pięknym otoczeniu z widokiem na dachy gdańskiej Starówki znów będziemy oglądać w tym roku w Trójmieście. Pod koniec maja wystartuje kolejny sezon plenerowego kina na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Pierwsze seanse to Father, Mother, Sister, Brother i Wartość sentymentalna. Zapraszamy już 29 i 30 maja. Na początku czerwca zobaczymy kolejne tytuły. Kopnęłabym się, gdybym mogła i bez wyjścia. W piątki, soboty i środy. Od 29 maja aż do połowy września zaplanowano w tym roku aż 43 seanse, na które zaproszenia będziecie mogli jak zawsze wygrać w Chill Z. Na początek wspólne śpiewanie Snu o Warszawie Czesława Niemena, potem koncert solowego projektu Michała Wiraszki. Tak, w sobotę zacznie się program Pokoju na lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem na koncertowej scenie wystąpią m.in. Mary z Polski w czerwcu, zespół Lor w lipcu, Kasia Lins w sierpniu i także w sierpniu i na West. Jak zawsze w Pokoju na lato działać będzie klub czytelniczy, w tym roku pod hasłem Lato smutnych książek. W programie są też spotkania z Dorotą Peretiatkowicz oraz Katarzyną Krzywicką z Dunek, które wspólnie tworzą duet socjolożki.pl. Badaczki poprowadzą własny cykl Masz to z bańki. Z kolei spotkania z pogranicza psychologii i lingwistyki, między słowami, prowadzić będzie Mateusz Adamczyk. Szczegółowy program wydarzeń znajdziecie oczywiście w mediach społecznościowych Pokoju na lato.
0: W pogoni za kulturą. Chill Z. Pogoda.
2: Jutro niestety pogody brzydkiej ciąg dalszy. Najchłodniej 9 stopni będzie w Gdańsku, 14 w Warszawie i w Katowicach, 15 stopni w Krakowie, w całym kraju pochmurno, chociaż chwila ze słońcem też powinny się wydarzyć. Będzie padał deszcz w pasie od Szczecina po Zieloną Górę i Wrocław. Opady deszczu również na Wybrzeżu Gdańskim.
0: Na Chillaucie w Chilli Z zaprasza Rafał Turowski.
2: No ale kiedy przypomnimy sobie, że są zimni ogrodnicy, no to to załamanie pogody jakoś przestaje wtedy dziwić. Tak było zawsze, trzeba się przyzwyczaić. 4 minuty po godzinie 3:00, Dealer Lola Young już teraz.
0: Na Chillaucie w Chilli Z.

0: 10 po trzeciej. Zwracam waszą uwagę na teksty, a tak właściwie spektakle na podstawie tekstów, które zostały dostrzeżone w czasie półfinału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, ponieważ komisja artystyczna już wybrała 15 tytułów, które przeszły do półfinału. I samo zakwalifikowanie się do tego finału jest, słuchajcie, sprawą niezwykle prestiżową z dwóch powodów. No, pierwsza jest taka, że sama Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna jest prestiżową nagrodą, a druga, że nadesłano w tym roku aż 159 sztuk. 159. I na podstawie niektórych z tych tekstów już powstały spektakle, które można oglądać na afiszach teatrów w całym kraju. Są to Dom Niespokojnej Starości Michała Buszewicza, Kaufman, Podwójne Wiązanie Janusza Margańskiego i Moniki Muskały, Potok Ćwiczenia ze Wspólnoty Jolanty Janiczak i Zamknij Oczy Nel Piotra Domalewskiego. No i co się będzie działo dalej? W etapie drugim zostaną wybrani finaliści. To będzie 5 sztuk, które trafią do finału, to w okolicach wakacji tegorocznych, a kulminacją konkursu będą otwarte dla publiczności czytania performatywne, czy też pokazy warsztatowe finałowych sztuk, które zostaną przygotowane przez młodych reżyserów. To wydarzenie połączone będzie z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych Raport, który po 5-letniej przerwie powraca. Jest się o co bić, bo główna nagroda to jest 30 tysięcy złotych i statuetka oczywiście, ale równie, myślę, ważną, prestiżową nagrodą jest możliwość realizacji premiery wybranego tekstu w bieżącym albo kolejnym sezonie w Teatrze Miejskim w Gdyni. Wszystkim autorom tekstów, które przeszły do półfinału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oczywiście gratulujemy i jak tylko kapituła wybierze finalistów, natychmiast was o tym poinformujemy.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Nie będę ukrywał, okropnie ich lubię. Cage the Elephant z Kentucky. 20 minut po godzinie 3 z Warszawy, natomiast nadamy konkurs taki popołudniowy, to już za kilka minut, a po krótkiej przerwie Karasi Rogucki.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

29 minut do godziny 4, czas najwyższy na konkurs, taki popołudniowy. Mam dzisiaj dla Was piękną książkę, pięknie wydaną, z mnóstwem fotografii, no i oczywiście pięknie napisaną też, no ale to chyba wiadomo. Państwo Beata i Paweł Pomykalscy. Włochy City Break to jest aż 27 pomysłów na weekend pełen wrażeń. Dołączam płytę Janiego Wuna, Making Time, no i rzecz jasna Smyczka od Chili Z. Mamy jak zawsze trzy pytania w trzech kategoriach. Dzwonimy pod 321-321-500. Wybieramy jedną z kategorii, czytam pytanie. Trzy odpowiedzi, wskazujemy poprawną. No przecież, że łatwe. 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: I Łukasz jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Mam nadzieję, Łukaszu, że lubisz Włochy. Mam nadzieję, że wybierasz się w jakiejś najbliższej przyszłości.
2: Może już w najbliższe wakacje. No dlatego przewodnik by się bardzo przydał.
1: A no właśnie, o to chodziło. Włochy, City Break, Beaty i Pawła Pomykalskich. Dorzucam Czemie Kołuna i Smyczkę. Dobra, Łukaszu, kategorie na dzisiaj przygotowałem dla ciebie następujące. Kategoria kumple, kategoria naj i kategoria na S. Przypomnę, wybieramy jedną. Są trzy odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna i właśnie te wskazujemy.
2: Będzie na S.
1: Dobra. Łukaszu, solmizacja to jest A, czytanie nut, czy też B, cynkowanie, a może C, solmizacja to jest osiadanie gruntów.
2: Solmizacja bardzo brzmi do jakiejś sol, czyli coś z muzyką. Z takiego dźwięku do re mi fa sol la si do, ale nie wiem, czy to dobry trop.
1: No śmiało, no.
2: No dobrze, to niech będzie pierwszy strzał taki.
0: Niech to będzie ta... taki popołudniowy. No,
1: słuchaj, dokładnie to zrobiłeś, o co chodzi w tym. Do re mi fa sol la si do to jest solmizacja.
2: No, to super.
1: Też się cieszę.
2: To pierwsze takie skojarzenie.
1: Miałem cię zapytać, czy nie jesteś muzykiem z wykształcenia przypadkiem, ale gdybym
2: nie,
1: o to zapytał...
2: Gram na gitarze.
1: A, okej. Okay. Gdybym o to zapytał, to już byłaby taka podpowiedź trochę daleko idąca. Myślę sobie, dobrze. Jeżeli się uda do tych Włoch pojechać, to z przewodnikiem od nas w ręku, mam nadzieję, i daj znać, jak było.
2: Jasne.
1: Gratuluję,
2: super.
1: Łukasz, dzięki.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: GZ. Nastaw się na Chill Out.

Jordan Rucker i Jalen Goda w Chili Z w to wtorkowe popołudnie. Już za 11 minut czwarta Kuba Lachowicz będzie Was nastawiał na chillout po 16, a właściwie od 16. A ja polecam się Waszej uwadze jutro od 7 rano, więc jak tylko wstaniecie, włączcie radio, będę tam. Loaded Honey i Lazy jeszcze przed czwartą. Rafał Turowski, dziękuję.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach.

0: rozgrzewkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Cheese. Pogoda.
1: Do końca dnia i w nocy spodziewamy się opadów deszczu, głównie na zachodzie i na północnym wschodzie kraju, ale popada również w Karpatach. Jeżeli chodzi o Podhale, tutaj spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem. Środa będzie bardzo podobna do tego, co mieliśmy dzisiaj. Opady deszczu dalej będą nam towarzyszyć. Po południu głównie na wschodzie kraju będzie się rozpogadzać. Termometry pokażą od 11 do 14 stopni, nieco chłodniej nad morzem, tutaj do 9.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. Minuta po 16 we wtorek. Słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja, już na posterunku, więc zaczynamy najlepszą połowę dnia według mnie i według wielu słuchaczy. Gdziekolwiek jesteście, zapraszam do 19. Jesteśmy tutaj, żeby się wychillować.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Z muzyką, oczywiście. MT Jones, Tame Impala to w najbliższych minutach. Jakub Lachowicz, raz jeszcze się przedstawię. Miło mi, że jesteście.

mniej piękne to było nagranie Coldplay i Trouble, czyli Z 13 minut po 16 wtorkową porą. To teraz będzie o Beatlesach, pozwólcie, czyli pozostaniemy na wyspach. Choć Beatlesi doczekali się już oczywiście szeregu obiektów poświęconych ich działalności, to nie mieli nigdy oficjalnego muzeum. I wszystko ma się teraz zmienić, bo w przyszłym roku w Londynie, w miejscu bardzo dobrze znanym fanom tej grupy, ma zostać właśnie otwarte muzeum poświęcone The Beatles. I adres nie jest przypadkowy, bo nazwa tej instytucji nazywa się The Beatles at Three Savile Row. Na 7 piętrach obiektu w Londynie mają pojawić się m.in. prezentacje nieznanych materiałów z archiwum wytwórni zespołu, ale i wystawy czasowe i sklep dla fanów. Jak powiedziałem, osoby zaznajomione z twórczością Wielkiej Czwórki powinny kojarzyć ten adres, bo tam właśnie na początku lat 60. swoją siedzibę miało Apple Corps i w tym właśnie budynku Beatlesi nagrywali swoje Let It Be, na dachu tego budynku zagrali swój ostatni koncert i w muzeum ma zostać również odtworzone studio, w którym zespół pracował nad wspomnianym albumem. Sam Paul McCartney nie kryje wzruszenia i mówi, że te ściany widziały już tyle, że nic tylko je pokazywać. Według zapowiedzi osoby odwiedzające muzeum będą mogły wejść na ten słynny dach budynku, bo ponoć codziennie fani przychodzą i robią sobie zdjęcia przy Three Savile Row. W przyszłym roku będzie można zajrzeć do środka, zwiedzić wszystkie 7 pięter tego kultowego w budynku, w tym dach, gdzie nawet balustrady pozostały takie same od słynnego dnia z 69 roku, tak zapowiada szef Apple Corps Tom Green. No to czekamy, w przyszłym roku wszystko się okaże, to w Londynie Muzeum Beatlesów właśnie. Można? Można. I o tym teraz zaśpiewają Kasia Nosowska i Błażej Król. Można. Bardzo dobry numer. Polecam dać głośniej. Kwadrans po 16 w Chili Zetas.

0: Wspaniały duet Tracy Thorn i Ben Watt, czyli Everything But The Girl, czyli Z. Co ciekawe, nazwa pochodzi z hasła reklamowego okolicznego sklepu z meblami, który oferował wszystko, czego mężczyzna może potrzebować w domu poza dziewczyną. Z jednej z ostatnich płyt zagrałem przed momentem. No One Knows We're Dancing, czyli Z. 25 minut po 16 wtorek spędzacie w naszym towarzystwie i to jest bardzo dobra decyzja.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chilli Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Winczewski.
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chilli Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
17: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
24: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
25: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
26: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
25: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
26: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
25: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: Po reklamie.

Słuchacie, czyli Z. Teraz informacja, której wolałbym nie przekazywać. Natomiast przed momentem dotarła do nas smutna informacja, że nie żyje pani Stanisława Celińska, która była aktorką stołecznych teatrów, m.in. współczesnego, nowego, dramatycznego czy teatru studio. Współpracowała również z TR Warszawa i Teatrem Kwadrat. Rozpoczęła też w 2009 roku karierę piosenkarki. Wykonywała atramentową rumbę, pamiętamy. Był też Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Cytuję. Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia, bo mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam. Tak napisała na Facebooku Joanna Trzcińska, która prowadziła konto artystki. Stanisława Celińska miała 79 lat.

ładnie, prawda, że naturalnie. Przebiśniegi ich Warszawa w Chili Z, 10 minut przed 17. To teraz też coś w takim klimacie właśnie ładności i naturalności, powiedzmy, w dużym uproszczeniu, ale ja zawsze też wyczuwam tutaj jakieś takiej, no, sporo nostalgii, jakiś taki smutek wyczuwam. Zabiorę was teraz do Nowej Zelandii, czyli miejsca, do którego zapewne wielu z was chciałoby uciec i wypasać owce. A tam właśnie grupa Crowded House i pamiętam, że kiedyś słuchałem tego utworu, zastanawiając się, o czym ten facet śpiewa. Jeśli nie masz, to już jest koniec. A wokalista tej grupy powiedział kiedyś, że nie pamięta dokładnie, o czym jest ta piosenka, ale był chyba po rozstaniu i chyba nie był szczęśliwy i po prostu usiadł i napisał. I uwielbiam takie wywiady, gdzie okazuje się, że artysta mówi, że to, o czym śpiewa, jest w sumie mało istotne i on nie za bardzo pamięta. No ale dalej dobrze brzmi. Kilka lat temu Diana Krall nagrała swoją wersję, w ogóle cały album wydała z coverami, a tam poza California Dreamin' czy Sorry Seems to be the Hardest Word albo I'm Not in Love, ten CC, znalazła się również ta wersja utworu pięknego Australii, nowozelandzkiego. Don't Dream It's Over w wersji mistrzyni proponuję teraz 9 minut przed 17 w Chili Z.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
1: Środa również będzie deszczowa. Prawie w całym kraju spodziewamy się opadów deszczu. Wyjątkiem Podkarpacie tutaj padać nie powinno. Za to jutro głównie na wschodzie kraju po południu będzie się rozpogadzać, więc jest nadzieja, jest szansa na słońce. Termometry pokażą najmniej na Podhalu 9 stopni, podobnie nad morzem 11 na północnym wschodzie, 13 w Małopolsce i na Mazowszu. Najcieplej będzie u naszych słuchaczy na zachodzie, tutaj do 14 jutro.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lechowicz.
1: To już 2 minuty po 17. Jakub Lechowicz to ja. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z. W tej godzinie będę miał prezenty muzyczne. Zaproszę Was na koncert, więc polecam zostać. Teddy Swims ode mnie na początek.
3: W międzyczasie w Chili Z.

Czyste jak dom, odkąd mieszka tu miłość. Ładne, zaśpiewał Mrozu w Chili Z. To jego najnowszy numer i potencjalny przebój lata, ponieważ te piosenki, które się teraz pojawiają, to nam się klarują właśnie na to, czego będziemy słuchać latem. 12 minut po 17. Międzynarodowy Festiwal w Cannes, panie i panowie, to wciąż jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie kina i oczywiście ceremonia otwarcia tegoż właśnie startuje już dzisiaj. Przez następne kilka dni na czerwonym dywanie w Cannes pojawią się największe gwiazdy francuskiego i światowego kina. Na czele festiwalowego jury stanie w tym roku koreański reżyser Park Chan-wook, a o wyborze tegorocznego laureata albo laureatki Złotej Palmy pomogą mu Demi Moore, Chloe Zhao między innymi, czy Stellan Skarsgård. Honorową Złotą Palmę za całokształt swojej twórczości otrzymają Barbara Streisand i Peter Jackson. I w programie tegorocznej edycji nie mogło oczywiście zabraknąć polskich akcentów. Od ojczyzny Pawła Pawlikowskiego i historii równoległych w produkcji Macieja Musiała, po przegląd filmów Andrzeja Wajdy czy Jerzego Skolimowskiego w sekcji Cannes Classic. Natomiast ciekawy jest również obszar krótkich metraży. Mamy dwa polskie filmy. Oba będą prezentowane właśnie w ramach branżowej sekcji Short Film Corner. Kanan Dominika Mireckiego opowie historię Liny i jej brata, którzy uciekali przed wojną do Polski. Duet para się dorywczymi pracami remontowymi, aż w końcu na jednym z placów budowy znajdują ciało i stają przed moralnym dylematem, od którego może zależeć ich przyszłość. To jest pierwszy film, a drugim polskim filmem w sekcji Short Film Corner jest film Bez przepisu Filipa Wieczorka. Tytuł śledzi losy Kasi, która wraca z Francji po nieudanym roku na prestiżowej szkole kulinarnej, a jej ojciec zataje przed nią fakt, że jego piekarnia jest na skraju bankructwa. No, to tak właśnie. Ceremonia otwarcia festiwalu w Cannes już dziś wieczorem. Zobaczymy, czy będą tam polskie gwiazdy. Na pewno na miejscu jest Ania Serdiukow i proszę słuchać, czyli Z. Będziemy informować, co dzieje się na Lazurowym Wybrzeżu. 14 minut po 17. Angus i Julia Stone teraz. Karaoke Bar, jedna z naszych nowości. Proponuję to teraz w Chili Z.

0: klasyk. Taki klasyk klasyków, The Police w Chili Z, Sting, który po latach przyznał, że tak jak w przypadku Every Breath You Take, tę piosenkę również napisał na podstawie własnych doświadczeń, a utwór opowiada o tak zwanej toksycznej relacji, w której jedna strona jest górą, a druga musi się jej całkowicie poddać, co tłumaczy tytuł, który można przetłumaczyć jako owinięty wokół twojego palca. Sting ponoć w teledysku uparł się na dziesiątki świec, co nie spodobało się perkusiście zespołu The Police, który później w ostrych słowach wypowiedział się, co myśli na temat tej piosenki i na temat Stinga i powiedział, że Sting po prostu robił swoje, bo taką miał ochotę i zrobił sobie posiłek z wybijania wszystkich świeczek. Potem jeszcze powiedział brzydko o nim, ale to już nie mogę cytować. The Police zawsze z wielką przyjemnością w Chili Z. 25 minut po 17 mam bilety na koncert Pauli Romy i się tymi biletami podzielę, więc polecam być blisko radia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim!
3: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

Lana Del Rey, czyli Z, Doing Time, to za nami 21 minut przed 18. W imieniu artystki chciałbym teraz zaprosić Was na wyjątkowy koncert. Koncert premierowy, album z resztek, który już 22 maja. A mowa o Pauli Romie oczywiście. Paula Roma, która wydaje swój czwarty album i znowu będzie bardzo poruszająco, znowu będzie o emocjach, o relacjach. Będzie o poszukiwaniu siebie. A znając Paulę Romę, to koncert będzie bardzo dobrze przygotowany, jeszcze bardziej intensywny, bo na żywo te utwory z tego albumu nabiorą jeszcze większej intensywności, więc jak najbardziej polecam Wam tam być. I tak oto, oczywiście mamy zaproszenia na koncert Pauli Romy w klubie Niebo w Warszawie, to dokładnie w piątek 22 maja. Kto zainteresowany, zapraszam od teraz. konkurs@czyliz.pl. Dlaczego podwójne zaproszenie na koncert Pauli Romy powinno powędrować właśnie do Was? Tutaj czekam na Wasze odpowiedzi. konkurs@czyliz.pl. Gramy, nie wypada. Wypada wziąć udział w tym konkursie.

Kraków. Hero w Chili Z, 11 minut przed 18. O 18 oczywiście doinformujemy się kulturalnie, będzie w pogoni za kulturą. A teraz będzie o miłości. Niestety chyba nie do końca spełnionej, bo to Licky Lee zaśpiewa, która przeżyła kiedyś duży zawód miłosny. Licky Lee, która jest szwedzką wokalistką i która właśnie wydała swój nowy album. Swoją drogą nasza płyta tygodnia, więc polecam słuchać po 11 u Bartka Winczewskiego. I ten zawód miłosny kilka lat temu opisała w 11 utworach, których sama nie chciała wydać. Albo nie miała siły, nie miała ochoty, nie miała być może potrzeby dzielenia się może porażką, którą nazywała swój związek. Ale namówiona przez przyjaciół i pewnie menadżerów i wytwórnie wydała tę płytę i na niej właśnie znalazł się największy przebój Licky Lee, czyli I Follow Rivers, który dał jej potężną popularność w Europie. Stacje radiowe na całym świecie grały wersję zremiksowaną, Magic and Remix się to nazywało, a jak brzmiał oryginał? Nieco bardziej surowo. I ten oryginał zagram wam teraz w cywilizacji.

0: Reklama.
1: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach już prawie 18, w studiu więc Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kim byłby dziś Hamlet? Na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie ostatnie próby do sztuki Szekspira w reżyserii i adaptacji Kamila Białaszka. Umiejscowił on akcję spektaklu w rzeczywistości technofeudalnej. Rządzą państwa korporacje, a syn poprzedniego CEO firmy Dania powraca do firmy na pogrzeb ojca.
3: Pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali jako pokolenie, do którego ja także należę, to czy jesteśmy gotowi porzucić strefę komfortu, żeby zniszczyć system, który nawet daje nam jakiś udział w nim. Tak jak technokrata Peter Thiel zauważył jakiś czas temu, młodzi nie chcą mieć udziału w kapitalizmie, bo nie czerpią z niego wystarczająco dużo korzyści. Co jeżeli już zaczniemy czerpać z tego kapitalizmu korzyści? Czy będziemy wtedy tak samo chętni do walki i zmieniania tego systemu? To jest pytanie, które należy sobie zadać.
2: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Kamil Białaszek. W roli Hamleta zobaczymy Antka Sztabę.
4: Ktoś mówił, że Hamlet jest o miłości. To ja tego w ogóle tak nie czytam, szczególnie w tej adaptacji, którą teraz przygotowujemy. No to właśnie jest tak, jest to prawo, jest ta rodzina, ale przede wszystkim ten aspekt dziedziczenia. Jest tak Ofelia, Talia Szczypka i są nawet sceny miłosne, ale myślę, że to jest wątek poboczny. To jest tylko jakiś dodatkowy motor napędowy czy punkt zapalny dla innych rozgrywających się sytuacji.
2: Mówił aktor w rozmowie z Rafałem Turowskim. Nowa adaptacja Hamleta głęboko czerpie z kultury internetowej, sięga po zabiegi metateatralne i kontakty z publicznością, zapowiada Powszechny. Premiera już 16 maja. Noc muzeów w Warszawie zapowiada się wspaniale. 16 maja w ciągu dnia, wieczorem i w nocy warto zajrzeć do jednej z siedzib warszawskiej ASP. Wszędzie będzie się działo. Wystawy, pokazy i warsztaty zaplanowano m.in. na Wydziale Grafiki, Malarstwa, Rzeźby czy w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej. Studenci konserwacji i restauracji dzieł sztuki zaproszą nas do Unwellness Cafe i zachęcą do tego, żeby napić się okropnej kawy i poużalać nad czym tylko dusza zapragnie. W showroomie ASP wieczorem zaplanowano z kolei spotkanie z profesor Iwoną Szmelter z okazji setnej rocznicy urodzin Aliny Szapocznikow i pokaz poświęconego artystce filmu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Latarnia Magiczna będzie bohaterką Nocy Muzeów w krakowskim Muzeum Zabawek w Aptece Designu. Tutaj spotykamy się wcześniej, bo 15 maja, a w Muzeum Zabawek wybierzemy się w podróż w czasie, właśnie dzięki pokazowi bajek z zabytkowych latarni magicznych. Zobaczymy też obrazki z dawnych przeźroczy i współczesne animacje. Oprócz pokazów na miejscu czekać będzie mini wystawa dawnego sprzętu kinematograficznego i prehistorii kina. Zapraszamy w piątek. 15 maja od 19 do 23.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy Magdzie Bauer. 3 minuty po 18. Jeszcze a propos tego, co Magda mówiła. Napić się okropnej kawy i ponarzekać na to, na co dusza zapragnie. No... brzmi dobrze. To wszystko Noc Muzeów, oczywiście. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: A zaczniemy ją z Banks, później m.in. Georgia Smith, Jakub Lachowicz to ja. Cześć ponownie.

Shade, czyli Z. No Ordinary Love w wersji, wybaczcie za to, ale w wersji skróconej, bo oryginał trwa ponad 7 minut. My posłuchaliśmy 4. Shade z płyty, której moim zdaniem powinno słuchać się wieczorami, Love Deluxe. No Shade jest chyba znana miłośnikom klimatu, ale jeżeli jeszcze nie jest z jakiegoś powodu znana, to koniecznie się zainteresujcie tą grupą tych prawdziwych muzyków. Polecam bardzo. Natomiast teraz będzie rzecz, z której nie powinniśmy być dumni, ponieważ mamy najnowsze zestawienie corocznego rankingu Rainbow Map i indeks ILGA Europe 2026. Polska uplasowała się na 3. miejscu od końca spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sytuację prawno-polityczną osób LGBT+. W zeszłym roku Polska była 2. unijnym krajem od końca, w tym roku jednak pogorszyła się sytuacja osób LGBT+ w Bułgarii i dzięki temu podnieśliśmy się, powiedzmy, o jedno oczko wyżej. Biorąc pod uwagę pozostałe kraje europejskie, Polska uplasowała się na tym samym co rok temu, czyli na miejscu 39. W tym roku na podium mamy Hiszpanię, Maltę i Islandię, natomiast ostatnie w Europie są Rosja, Azerbejdżan i Turcja. Hiszpania osiągnęła najwyższy wynik w Europie, detronizując Maltę, która utrzymywała się na pierwszym miejscu od 10 lat. To tak, jeżeli chodzi o ten ranking właśnie, a u nas teraz muzycznie zaśpiewa Tomek Makowiecki. Wiem, że to nie koniec. Proponuję to teraz. Czyli za

0: Inferno. 23 minuty po 18, wtorkowe Chili Z. Za moment dalej będziemy nastawiać was na chillout, bo przypominam, że od tego tutaj jesteśmy. Co zagram za moment? Między innymi God Street Park i Charlotte Dos Santos, będzie Ella R. Tak wam gramy w Chili Z.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
4: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Luczewski.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Skidim. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.

Holding Me to Cigarettes After Sex, czyli za 19 minut i będzie 19, a my po raz 17 już czekamy na informację, kto w tym roku zostanie uhonorowany nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Tego wszystkiego dowiemy się już w sobotę 30 maja podczas wieczornej gali, ale wcześniej podczas Międzynarodowych Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Dzień Reportażu. I tam będzie można spotkać tegorocznych finalistów i finalistki tej nagrody. Wszystkie spotkania odbędą się w sali Paryż A, to jest na poziomie plus 2. Rozmowy z zagranicznymi gośćmi, bo takowe też się pojawią, będą tłumaczone na język polski, a każde ze spotkań zostanie przełożone na polski język migowy. I spoglądam na tę listę z międzynarodowych, między innymi Emily Carrington, czy... No tak, to właśnie o 14 będzie. A z nagrodzonych już finalistów Kasper Bajon, Joanna Czeczot i Anna Bikont. Mocno na to czekamy. To dokładnie 30 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, tam właśnie Dzień Reportażu, podczas Międzynarodowych Targów Książki będzie można spotkać finalistów Nagrody Kapuścińskiego.

Just How You Are, Leon Thomas, czyli za 11 minut i będzie 19, wtorkowy wczesny wieczór. Wtorkowy to znaczy, że Bartek Winczewski w tym studiu na żywo od 20. Osobiście wyszukane, osobiście mocno polecam. A teraz zabiorę was do 97 roku. Oczywiście mam bardzo silny powód. Dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. I dzisiaj jest polski finał, ponieważ Alicja Szamplińska wystąpi. Oczywiście mocno, mocno trzymamy kciuki. Natomiast w 97 roku pojawiła się piosenka niezwykła. Tylko zacytuję może. Jestem w piasku, ziarenkiem w klepsydrze, zabłąkaną łódeczką wśród raf. No to wiadomo, że chodzi o Annę Marię Jopek i jej Ale Jestem. Chwilę później Anna Maria Jopek wydała debiutancki album i to właśnie na nim znalazł się ten kultowy numer. Anna Maria Jopek, która była czwartą reprezentantką Polski w historii konkursu piosenki Eurowizji, poleciała do Dublina i tam właśnie zaśpiewała i wyśpiewała nam 11 miejsce. Z ciekawostek mało muzycznych podczas kręcenia teledysku do Ale Jestem Anna Maria Jopek złamała nogę, ale mimo urazu nie zrezygnowała z udziału w Eurowizji, poleciała i tak do Irlandii, ale jej występ musiał zostać całkowicie przemodelowany, bo zamiast dynamicznej choreografii pojawiła się na scenie w ciężkiej sukni, która miała za zadanie ukryć jej kontuzję, a i tak wyszło świetnie. Anna Maria Jopek ode mnie, Ale Jestem na koniec. Za Alicję, jak powiedziałem, trzymamy kciuki. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. My słyszymy się w Chillizet jutro, wyjątkowo od 15. Do usłyszenia.

0: pijama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Cappuccino, caffè latte.
2: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Zespół Herc na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herc, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.

0: kierownicą, wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.

0: Czyli Z. Nastaw się
1: na lot.
0: Osobiście wyszukane. Zaprasza Bartek Winczewski.

Zanim w maju 1996 roku, nie, wszystko pomyliłem, zanim w październiku 1996 roku Jamiroquai, czyli JK i koledzy wydali swój trzeci studyjny album Traveling Without Moving, w maju tegoż 1996 roku JK połączył siły z niejakim Marlonem Hartem, lepiej znanym pod pseudonimem M-Beat, wówczas całkiem już cenionym i popularnym producentem muzyki jungle, drum and bass. No i właśnie taka oto wspólna piosenka obu panów wówczas powstała. Do You Know Where You're Coming From? Ostatecznie trafiła ona na stronę B singla Virtual Insanity, wielkiego przeboju Jamiroquai, promującego płytę Traveling Without Moving właśnie. Za tydzień minie 30 lat od premiery tej piosenki, od której dziś rozpoczęliśmy, osobiście wyszukane. Niby mogłem zagrać to za tydzień, wówczas mielibyśmy dokładną 30. rocznicę, no ale że jestem niecierpliwy. Tak właśnie już dziś rozpocząłem nasze wtorkowe wieczorne spotkanie. To chyba pierwszy raz, kiedy o 20 minut 6 na zewnątrz wciąż jest widno. Zawsze cieszy mnie ten wyjątkowy moment. Cieszmy się zatem nim jak najdłużej. Bartek Winczewski, dzień dobry wieczór. O, tak będzie chyba najbardziej odpowiednio. No to skoro jesteśmy w roku 1996 i skoro przywitały nas połamane drum and bassowe rytmy, pozostańmy jeszcze w tamtym czasie i w tym klimacie.

Być może pamiętacie film Porachunki, debiutancki film Guya Ritchiego, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Taki był angielski tytuł tego obrazu. W tym filmie usłyszeć można było ten oto kawałek Easy Rollers, Walk This Land, rok 1998. To jeśli chodzi o rok premiery filmu Guya Ritchiego z tą piosenką na jego ścieżce dźwiękowej, ale sam kawałek swoją premierę miał 2 lata wcześniej, w roku 1996, a więc kolejny dziś numer sprzed lat 30. No, upodobałem sobie te okrągłe jubileusze, no i tak chyba do końca roku będziemy wypatrywać kolejnych. To tyle na razie, jeśli chodzi o perły z przeszłości. Od teraz i do 22, bo tyle właśnie potrwa nasze wtorkowe spotkanie, już tylko i wyłącznie muzyka nowa, ale jak najbardziej w klimacie, muzyką drum and bass, jungle. Zasłuchany był niegdyś londyński producent o pseudonimie Isco. Właśnie ukazała się jego debiutancka płyta Powers Croft. Sięgamy po nią w osobiście wyszukanych od kilku tygodni. Dziś także jeden z jej fragmentów, oto Turn Me On.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

Przede wszystkim jazz, a dalej soul, hip-hop, różnego rodzaju elektroniczne brzmienia. Oto z jakich składników gotują swoje muzyczne potrawy panowie z duetu Blue Lab Beats, londyński duet, który od kilku dobrych już lat czaruje miłośników nowego jazzu i wszelkich z jazzem połączeń. Oni już mają na swoim koncie nominacje do wielu prestiżowych nagród. Mają na swoim koncie także nagrodę Grammy. To za produkcję nagrodzonej właśnie statuetką Grammy płyty Angelique Kidjo. Zresztą te afrykańskie naleciałości również w twórczości Blue Lab Beats pojawiają się. Nowa płyta ukazała się w ubiegłym tygodniu, The Blue Lab Beats Show, bodajże piąty już studyjny album w dorobku tego duetu. No to będziemy na tę płytę zaglądać. Tymczasem kolejne nagranie z Londynem w tytule przed momentem od Blue Lab Beats, kawałek zatytułowany North London Pace. Tymczasem od Norry Jane, nie mylić z Norą Jones i Morlowa. To jest duet wokalno-producencki rodem z Amsterdamu. Na ich płycie zatytułowanej Godspeed między innymi takie oto nagranie Flowers in London.

To jeszcze raz głośno i wyraźnie, żeby więcej nie było już takiej pomyłki. Nora Jane. Nora Jane, nie Nora Jones. To ona przed momentem ze swojej debiutanckiej płyty stworzonej wespół z zaprzyjaźnionym amsterdamskim producentem o pseudonimie More Love. Płyta nosi tytuł Godspeed. Serdecznie polecam ten krążek miłośnikom soulu, ale także wszelkiej rodzaju elektroniki. Jak słychać, duet Nora Jane i More Love również lubuje się w wycieczkach w stronę drum and bassu. Takich momentów, takich fragmentów jest zresztą na płycie Godspeed więcej. No to jeszcze jeden taki oto fragment z ich debiutanckiej płyty w dzisiejszych osobiście wyszukanych. Tu akurat nie tak tanecznie i szybko, raczej powolnie i klimatycznie. Distracted, Nora Jane i More Love. Po raz drugi, na pewno nie po raz ostatni w osobiście wyszukanych.

Genevieve Johnson, lepiej znana pod pseudonimem Genevieve po prostu. Bije się w piersi. Nie miałem do tej pory przyjemności z tą amerykańską wokalistką urodzoną w Los Angeles. Będę musiał tę zaległość nadrobić. Moją uwagę zwróciła Genevieve na siebie swoją nową płytą, albumem Chrysalis. Ten album w zasadzie ukazał się w roku ubiegłym, ale teraz otrzymał wydanie deluxe. No i właśnie ta poszerzona wersja albumu Chrysalis, drugiego już studyjnego albumu w dorobku Genevieve, przykuła moją uwagę przede wszystkim tym oto nagraniem, Belafonte z gościnnym udziałem TK Maidzy. Ten drugi krążek to właśnie najczęściej duety z innymi artystami, także niepublikowane wcześniej nagrania sesji do płyty Chrysalis właśnie. No to ja będę nadrabiał, jeśli chodzi o Genevieve. Wam oczywiście także tę wokalistkę polecam. Jeszcze jedno nagranie z płyty Chrysalis, Head Over Heels. Tu pewien dobrze znany sample pojawiał się już w wielu nagraniach, między innymi u Notoriousa B.I.G. Pojawia się również u Genevieve.

To może być jedna z płyt tego roku. W lipcu ukaże się trzeci studyjny album pochodzącej z Waszyngtonu wokalistki Kelleli. Ona już poprzednimi płytami udowodniła, że jest jednym z najciekawszych głosów współczesnej sceny R&B. 3 lata temu płyta zatytułowana Raven. Był również album koncertowy, były remiksy. No a teraz zbliża się premiera płyty zatytułowanej New Avatar Linked Bee. To nagranie, ta miniaturka w zasadzie, bo to zaledwie minuta i 52 sekundy, to jest jeden z fragmentów tego nadchodzącego albumu. Taka zapowiedź, żeby pobudzić nasz apetyt, mój apetyt względem tej nadchodzącej nowej płyty Kelleli zdecydowanie jest pobudzony. Wcześniej, bo jeszcze z końcem maja, swoją nową płytę z kolei wyda pochodząca z Indonezji grupa T. Marlowe's. Oni lubują się w soulu sprzed lat, no i na swoich płytach fantastycznie do tego retro soulowego brzmienia nawiązują. Nowa płyta, jak powiedziałem, za moment. Wczoraj z kolei dostaliśmy od T. Marlowe's kolejną jej zapowiedź.

Tak gra się w Indonezji, tak przynajmniej grają pochodzący stamtąd T. Marlowe's. Pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania kończymy również daleko, bo w Australii z Melbourne prochodzi niejaki Horatio Luna, DJ, producent. No to niech to będzie taki przedsmak tego, co w osobiście wyszukanych dziś czeka nas po 21:00. Zostańcie.

0: takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Po reklamie.

Kłamałem przed godziną, mówiąc, że więcej powrotów do przeszłości dziś w osobiście wyszukanych nie będzie, a tu proszę, ponownie Everything But The Girls, płytą Walking Wounded w ubiegłym tygodniu, minęło 30 lat. Od premiery tej fantastycznej płyty nie mogłem się oprzeć, aby raz jeszcze przypomnieć jej fragment. Tym razem jednak w remiksie single Nomen Omen, zremiksowany przez Foteka, producenta drum and bassowego, niezwykle płodnego i cenionego w latach 90. przede wszystkim. Nic dziwnego, że duet Everything But The Girl to właśnie jego zaprosił do zremiksowania jednej ze swoich piosenek. Tak rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszych osobiście wyszukanych, 7 minut po 21. Bartek Winczewski. Zapraszam jeszcze do 22. A to niejaki Marco Benevento, kompozytor, pianista, płyt nagrał już mnóstwo, ale po raz pierwszy związał się z wytwórnią Big Crown. Artyści z tej wytwórni to dość często pojawiający się tu goście. Choćby dziś indonezyjska grupa Tim Marlowe's to również formacja z tej stajni. Marco Benevento zatem po raz pierwszy w szeregach Big Crown Records z płytą, na której jazz, jego ukochany, pięknie łączy z dawnym soulem, nawet wycieczkami w stronę reggae. No właśnie, rozgadałem się i pół piosenki zagadałem. Przepraszam.

Trying Times, tytułowe nagranie z ostatniej płyty Jamesa Blake'a, ale wcale nie w wersji albumowej, tylko w wersji Colors Show. Colors to taka platforma, na której już od kilku dobrych lat artyści, przede wszystkim soulowi, hip-hopowi czasem także, ale nie tylko, prezentują swoje nagrania na żywo. To tytułowe Colors dotyczy otoczenia, w jakim realizowane są te nagrania, te sesje. Zawsze jest bardzo kolorowo, estetycznie. No i tak właśnie jest w przypadku tego wykonania Trying Times przez Jamesa Blake'a. Niewiele różni się ono od oryginału, ale to jest właśnie kunszt Blake'a. Prawie zawsze brzmi tak jak na płycie i to jest właśnie wielka zaleta dotycząca jego występów, jego koncertów. Szkoda, że nie usłyszymy go w tym roku w Polsce, szczególnie po premierze tak fantastycznej płyty. Rok temu gościł u nas na OFF Festiwalu w Katowicach, teraz najbliżej polskich granic w Berlinie. To chyba będzie we wrześniu, z tego co wiem, sporo z was tam po drugiej stronie także wybiera się na ten koncert. No to zazdroszczę i oddalam się, bo już w tle przygrywają na Mastone i Greg Fouts nowej płyty.

Berlina pochodzi Moses Yuffie Trio. Moses Yuffie, lider tej grupy, to klawiszowiec. Obok niego również niejaki Roman Klobe Baranga, on na basie, oraz Noah Fürbringer na perkusji. Coraz głośniej o tym zespole, coraz mocniej radzą sobie na europejskiej scenie jazzowej. Nothing to Lose, nowy singiel Moses Yuffie Trio za nami, a przed nami człowiek ze Stanów. No właśnie, miałem sprawdzić, z jakiego miasta, to może następnym razem, jeśli kogoś to interesuje. A następny raz zdarzy się na pewno, ponieważ Daniel Winshall, o nim mowa, właśnie wydał swoją debiutancką płytę. Jest to rzecz wyjątkowej urody.

we Włoszech, dokładnie w Neapolu. Dziś jeszcze nie byliśmy, przynajmniej do tej pory. New Guinea to z Neapolu właśnie pochodzący duet. Właśnie ukazała się ich nowa płyta, a wśród gości na tejże Tom Misch. No to taka całkiem miła niespodzianka. Nie spodziewałem się Toma Misza akurat na płycie duetu New Guinea. Nie spodziewałem się go w ogóle na jakiejkolwiek innej płycie. Dość długo powstawały piosenki na jego własny, wydany całkiem niedawno album Full Circle. No a tu proszę, Tom znalazł jednak czas na współpracę z tym oto włoskim duetem. Znalazł również czas na produkcję nagrania pod swoim klubowym aliasem alter ego Super Shy. Tego pseudonimu Tom Misch używa co jakiś czas, kiedy ma ochotę na produkcję czegoś bardzo tanecznego, klubowego. No i właśnie taka ochota przyszła do niego całkiem niedawno, a efektem jej jest ten oto kawałek Pyrenees. Super Shy, czyli Tom Misch w klubowym wydaniu, w osobiście wyszukanych w Chili Z.

faną muzyki house Larry'ego Herda, legendy tego gatunku rodem z Chicago, przedstawiać, mam nadzieję, nie trzeba. Pod pseudonimem Mr. Fingers Larry Herd występuje już od wczesnych lat 80. Mamy rok 2026, a Larry Herd, Mr. Fingers, wciąż w akcji, wciąż w świetnej formie. April Rain. Mamy już wprawdzie maj, ale takie oto wspomnienie kwietniowego deszczu z kolei. Skoro jesteśmy przy legendach muzyki elektronicznej, no to ważne wydarzenie czeka nas 29 maja. To wtedy, po 13-letniej przerwie, z nową płytą zatytułowaną Inferno, powrócą Szkoci z duetu Boards of Canada.

mi bardzo miło spędzić z wami te dwie wieczorne, wtorkowe godziny na kolejne osobiście wyszukane w Chili Z. Zapraszam oczywiście za tydzień, we wtorek punktualnie o 20:00. Ode mnie na koniec jeszcze Beth Orton właśnie zapowiedziała premierę swojej nowej płyty. Czekam niecierpliwie. Beth Orton uwielbiam. Zresztą ten prawie 8-minutowy singiel The Ground Above obiecuje naprawdę duże rzeczy. Z tym was zostawiam. Dobrej nocy. Do usłyszenia jutro o 11:00.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Winczewski.
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.